tylko chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do

tata psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się

0: Fajna, taka delikatna, poranna. No przecież nie Taylor Swift, tylko Jadzia.
1: Dzień dobry. Poranny? Brasowanie.
2: Ale wczoraj słyszałem, jak ładnie Janek Pirowski ciebie zapowiada. Jedyna gwiazda.
0: Jedyna, no, czy
1: zachodząca
0: jedna?
1: Chyba gwiazda.
2: Każda, pod każdym względem. Dobra, przeglądamy prasę, prasujemy, patrzymy, co się dzieje na świecie i na naszym polskim rynku oczywiście.
3: Trochę zapomniana gwiazda, czyli Kinga Rusin,
0: tak jest,
3: która podczas majówki w Japonii przeżyła dramat.
0: Otóż była telewizyjna prezenterka narzekała w mediach społecznościowych, że, i tu cytaty, było dużo ludzi i że, kolejny cytat, sytuacja nas przytłoczyła.
2: Wow.
1: A. Chyba muszę ją zabrać na przejażdżkę autobusem miejskim.
3: W godzinach szczytu!
1: Tak. O,
0: i tak jeszcze przy 30 stopniach i ręce w górę.
1: No, no. Bez klimatyzacji.
3: O, cudowne, cudowne.
2: Prasujemy dalej, słuchajcie, to teraz trzymajcie się. Trzymajcie się tej poręczy.
1: Trzymamy.
2: Co zrobiło zrobiła świeżo upieczona mama Andziax?
3: No.
2: To influencerka, tak, jedna z najpopularniejszych w naszym kraju. Na jednym z ostatnich filmów w internecie widać, jak serwuje przyjacielowi lody.
0: Mhm.
2: Lody. No, ciepło jest. Lody, uwaga, ze swojego mleka.
0: Swojego mleka?
2: Swojego prawdziwego mleka.
0: Maczynego.
2: Ze środka.
1: Kiedyś było takie powiedzenie, wyssać coś z mlekiem matki. Teraz to nabiera

0: Nowego znaczenia.
1: To?
2: No tak.
0: Smacznego.
3: Prasowanie. Tylko w Radiu SK.
4: To co, komuś kawki z mlekiem?
5: Aha.
0: Dziękujemy.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: 25 minut po godzinie 6. Dzień dobry raz jeszcze, dzień dobry.
1: Należy do tego grona szczęśliwców, którzy nie musieli pisać matury z matematyki.
2: Ja pisałem na ochotnika.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę, ja mogłem wybrać.
2: W ogóle po twarzy nie wyglądasz, jakby się miał liczyć.
0: No, możesz mnie zapytać z tabliczki mnożenia.
1: Dobrze, 5 razy 7.
0: Proszę bardzo, nie ma problemu, 35.
2: Ale wiecie, że to nie jest takie proste, wystarczy pójść na miasto.
3: Ile to jest 3 razy 3 razy 3?
4: 12. Nie. 24?
3: 3 razy 3 to ile?
4: 9.
3: 9, a 9 razy 3?
4: To jest problem.
3: A 9 razy 2?
4: 32.
1: Ojej. Jakby
2: co, się rymowało.
1: To ci, którzy potrafią liczyć, dzisiaj piszą matury. No i o tym wszystkim za moment Marcin Procki w newsach.

0: promocja.
1: Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
2: Hi, this is Harry Styles.
1: Harry Styles powrócił.
3: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
1: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy.
3: Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego.
1: Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie.
3: Tylko z Radiem SK.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić.
7: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
6: O, muszę mieć ten stolik.
7: A na koniec wege klopsiki. Mniam!
8: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: TPO.pl. TPO.pl.
10: TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
9: TPO.pl.
10: Podpisz umowę online na TPO.pl.
11: Kierowco, przygotuj się na nowy wymiar jazdy. Jack, marka, która łączy nowoczesną technologię, komfort i wyjątkowy design. Właśnie wjeżdża do Łodzi. Odwiedź nasz nowy autoryzowany salon i serwis Jack MK Centrum przy ulicy Zgierskiej 248 i poznaj samochody, które zmieniają codzienność za kierownicą. Jack MK Centrum. Wsiądź do przyszłości już dziś. Umów się na jazdę testową w MK Centrum lub odwiedź naszą stronę mkcentrum.pl. Łódź budzi się po zimie i odpala sezon. Łomot Spring. Tu zaczyna się motoryzacja. Motoryzacyjne lato, zloty, klasyki PRL, amerykańskie potwory, dilerzy i maszyny, ryk silników i setki aut w jednym miejscu. 8-10 maja, Expo Łódź, Łomot Spring.
12: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej.

0: z Dacia Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzysta również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176, Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.
2: W Grubym Benku duża dwuskładnikowa pizza za 39,90. Zadzwoń lub zamów online na www.grubybenek.pl.
3: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Manufaktura w Łodzi. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula dostaniesz kosiarkę spalinową o mocy 2 kW z metalową obudową i pojemnym koszem. I to w najniższej cenie Jula – 499 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: I Borlamie.
7: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Sponsorem programu jest Evercar, grupa Zimny Auto, dealer Omoda, Jayku i Cherry.
8: Jeszcze bez dużych korków na łódzkich ulicach, natomiast przypominam o trwających remontach, m.in. utrudnienia na Franciszkańskiej oraz na ulicy Żgowskiej. Dzisiaj w Łodzi momentami mocniejsze podmuchy wiatru, przede wszystkim po południu, ale sporo wciąż na termometrach. W najcieplejszej chwili dnia ma być około 26-27 stopni. Pogoda ma się zmieniać, w środę i w czwartek niewykluczone opady deszczu, no i wtedy też przyjdzie lekkie ochłodzenie. Ciśnienie spada.
7: Sponsorem programu jest Evercar, grupa Zimny Auto, autoryzowany dealer Omoda, Jayku i Cherry, Aleja Włókniarzy 144 Łódź. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
9: 6.30, to SK News, Marcin Procki zapraszam, a na początek Stany Zjednoczone. Dwie osoby zostały ranne w wyniku strzelaniny niedaleko Białego Domu. Jeden z funkcjonariuszy Secret Service zauważył mężczyznę z bronią, zaczął go ścigać, wtedy padły strzały. Sytuacja jest już pod kontrolą, od dwóch dni trwa akcja gaśnicza na terenie lasu w okolicach Dźwiżyna pod Kołobrzegiem. Wczoraj pojawiały się punktowe zarzewia ognia, a ogień objął w sumie 22 hektary lasu.
10: SK Sport News.
9: Trzecia wygrana z rzędu Radomiaka. W meczu 31. kolejki Ekstraklasy zespół z Radomia nie dał szans Lechii, z którą wygrał 3-1. Gospodarzy do wygranej poprowadził Abdul Tapsoba, który ustrzelił hat-tricka. Lechia nie dała rady nawiązać walki mimo gry w przewadze, a po tej kolejce jest tuż nad strefą spadkową. Radomiak awansował na 8. miejsce. A w La Lidze Sevilla próbuje ratować się przed spadkiem. Klub wygrał wczoraj 1-0 z Realem Sociedad. Dzięki temu zespół opuścił strefę spadkową, ale nie może być jeszcze pewne utrzymania.
11: I Wiktor.
12: Wiktor.
11: Radio SK.
13: Dzień dobry, witamy raz jeszcze wtorek.
14: Dzisiaj, ja cię kręcę. Zainspirowani... Słuch ci naprawili i ci wokal od razu podkręcili.
13: Może coś tam przewiercili się kawałek z daleko, rzeczywiście.
15: Dzisiaj zainspirowani babką z kongresu USA pytamy, czy do was do pracy dałoby się zabrać dzieciaka?
16: Siemanko, SK z rana, kierowca śmieciarki z tej strony. No oczywiście można by było dzieci zabrać. Na stopniach z tyłu pewnie byłaby duża frajda. Pozdrawiam.
14: Była taka jakaś rumowanka, dzieci śmieci i coś te sprawy. Mm-hmm.
13: To mama jak do mnie do pokoju wchodziła, jak kolegów zapraszałem zawsze, to też była jak te śmieci, taka zmieszana.
17: To mi mama mówi do dzisiaj.

0: całym kraju 6.38, w Zakopanem również.
1: Majóweczkę.
2: O, mikrofon sobie włączę w majóweczkę. Wszyscy się zjechali do Zakopanego, tłumy podobno były i pojawiły się w internecie poradniki dla turystów właśnie zakopiańskich.
3: Jak rozpoznać prawdziwego oscypka? Ja nie jednego oscypka miałam w ustach i przyznam szczerze, że nie wiedziałam, jak go rozpoznać. Bo okazuje się, że bacowie z Podhala radzą, że ser musi

0: być twardy, sprężysty i ciężki, a nie miękki i gumowaty.
1: Ja kiedyś trafiłem na taki miękki gumowaty, też był dobry, ale to nie to, rzeczywiście.
0: Tylko chodzi właśnie o to, żeby się nie nabrać na rozmiar, bo mały, ale twardy oscypek jest wart więcej niż taki wielki, co się w rękach rozpływa. Mhm.
2: Czy mógłbym jeszcze raz poprosić o powtórzenie, jaki musi być prawdziwy oscypek?
0: Twardy, sprężysty i ciężki.
1: Ciężki.
2: To odpowiem ci słowami Michaela Scotta z The Office.
3: That's what she said.
4: Radio SK.
3: That's what she said.
5: Reklama.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: Uwaga! Skończyłeś szkołę podstawową? Obawiasz się, że po wybranej szkole nie dostaniesz pracy? W Akademii Zdrowia odetchniesz z ulgą. Bezpłatne liceum ogólnokształcące, kosmetyka, fryzjerstwo, grafika i multimedia oraz liceum w edukacji domowej. Nowoczesne pracownie, praktyki zawodowe. Akademia Zdrowia, prywatna szkoła bezczesnego w centrum Łodzi, Kilińskiego 21. akademia-zdrowia.pl.
8: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
9: Pierwsza komunia z Romet. Czas na pierwszy prawdziwy rower. Wybierz górskie i miejskie rowery Romet. Solidne, wygodne i stworzone z myślą o bezpieczeństwie. Akcja Super Duo. Kup kask i zyskaj 100 zł rabatu na rower Romet. Zapytaj sprzedawcę o szczegóły. Odwiedź sklep Pro Rowery w Łodzi. Ulica Żgowska.
10: Serce czy rozum?
11: Najlepsze decyzje to te, w których jedno i drugie mówi tak.
10: Szukasz

0: GTF w mieście. Zagajnikowa. Gotowe mieszkania przy parku.
1: GT Factory. Budujemy domy i mieszkania w Łodzi od 15 lat.
0: 666-200-204.
1: Na hasło radio gwarantowany rabat.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu, możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip-ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w Galerii Manufaktura na pierwszym poziomie.
4: I po reklamie.
5: Skechers.

0: Sean Paul, Give It To Me, znany również jako Bumsi Bumsi Bum.
1: Dziękujemy ci bardzo.
0: Zagraj mi ten Bumsi Bumsi Bum. A to, no, to, to, to.
1: Tak,
0: to.
1: Za 10 siódma. Happy birthday to you,
2: Dominika. SK budzi w urodziny.
1: Dominika dzisiaj obchodzi urodziny, z którą się właśnie łączymy. Dzień dobry, witamy.
3: Witam.
1: Od której już na nogach jesteś?
3: Boże, od 6.
1: Bardzo dobrze.
0: Ona jest w trybie oczekiwania na telefon z radia i w końcu się udało. W końcu jesteśmy.
1: Pełna gotowość.
0: Dominika, żeby wszystkim wyjaśnić i rozwiać wątpliwości, ty dzisiaj działasz w trybie 1 z 10, czyli...
4: Proszę na siebie.
5: Tak jest. Jednym słowem, sama zgłosiłaś się do naszej porannej, eskowej, urodzinowej pobudki, więc my dzwonimy. Dzisiaj jest faktycznie 5 dzień maja. Chciałam ci serdecznie pogratulować, że właśnie dzisiaj postanowiłaś się urodzić, bo to jest dzień, kiedy mój tata również się urodził, więc no, sami no, fajni ludzie tego dnia się urodzili, chciałam ci powiedzieć.
1: Brawo, brawo, no. Bravissimo.
5: Wszystkiego najlepszego, Dominika. My ci życzymy tego, żeby ten dzień był fajny, ale żeby do końca roku też było fajnie.
3: No, chciałabym, bardzo bym chciała.
1: A co robisz na co dzień? Pochwal się.
3: Pracuję w sklepie spożywczym.
1: I co tam ciekawego w sklepie spożywczym?
3: O, kochany, dużo się tam dzieje.
1: A co macie?
3: No? Rzeczy. Czasami się zdarza, wiesz?
1: A co ostatnio ukradli z twojego sklepiku?
3: Wiesz co, nie udało się, ale chciał czteropak ukraść.
5: A po czym poznajesz osobę, która będzie chciała ukraść?
1: Po oczach.
3: Po oczach, po rękach.
1: No po czteropaku, no wchodzi facet bez czteropaku, wychodzi z czteropakiem. A nie, no za szybko wyszło.
5: Dlatego Jakes nigdy nie ma przy sobie sześciopaku, żeby nikt go nigdy nie posądził.
0: Słuchaj, to żeby na zakupach było lżej następnym razem, no bo pewnie sama też coś kiedyś kupić musisz, urodzinowa stówka
3: no pewnie,
0: od nas
3: tak.
0: Wpada do kasy.
3: Elegancko!
1: Wszystkiego fajnego dla ciebie oczywiście, niech moc będzie z tobą. No i co, no i froniemy dalej, to będzie piękny dzień, zobaczysz.
3: Super, dzięki wielkie. Mogę kogoś pozdrowić?
0: Dawaj teraz.
5: Oczywiście.
3: To pozdrawiam latki z 15 i rodziców z Węgrowa. I róbmy.

0: Ed Sheeran i Shape of You. Za chwilę Eska będzie miała kształt kanistra do tankowania.
1: Za chwilę będziemy ogłaszać, ile dzisiaj paliwko będzie kosztować.
0: Tak jest, wszyscy staną pod dziedzińcem, wyjdzie Marcin Procki i ogłosi.
2: Cena za litr to... Za chwilę w newsach.

0: Za chwilę Eska będzie miała kształt kanistra do tankowania.
1: Za chwilę będziemy ogłaszać, ile dzisiaj paliwko będzie kosztować.
0: Tak jest, wszyscy bardzo staną pod dziedzińcem, wyjdzie Marcin Procki i ogłosi.
2: Cena za litr to... Za chwilę w newsach.

0: Passion Ma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. 27 noworodków ewakuowanych w środku nocy. To w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Dwie osoby są poszkodowane. W budynku doszło do dużego zadymienia. O szczegółach z Łodzi reporter SK Andrzej Pinkowski.
1: Jak poinformowali mnie strażacy, największym wyzwaniem było ustalenie źródła gęstego dymu, który pojawił się między piętrami budynku. 27 niemowląt zostało przeniesionych z drugiego piętra na niższe kondygnacje. Dzieciom nic się nie stało. Dwie osoby z personelu medycznego wymagały jednak pomocy lekarza ze względu na zawroty głowy. Okazało się, że doszło najprawdopodobniej do zwarcia instalacji elektrycznej w wentylatorowni.
0: Akcja zakończyła się nad ranem, a dzieci wróciły już do sal. Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją. Cisza na froncie ma nastąpić o północy z wtorku na środę. Ta decyzja to odpowiedź na działania Moskwy. Zawieszenie broni ogłosił wcześniej Władimir Putin, a to z okazji świętowania Dnia Zwycięstwa. Więcej za benzynę, diesel bez zmian. To dziś na stacjach paliw. Litr benzyny 95 kosztuje dziś maksymalnie 6 zł 49 groszy, a za diesla zapłacimy 7 zł 31 groszy. Rząd nie podjął jeszcze decyzji, czy obniżki zostaną utrzymane na czas wakacji.
2: Za wcześnie jest na takie deklaracje. Będziemy decydowali o tym, widząc, jak wygląda sytuacja w ciśnieniu Ormuz.
0: Tłumaczy minister energii Miłosz Motyka. Program ceny paliwy niżej na razie obowiązuje do 15 maja.
3: SK Łódź News.
1: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Nie stawił się do odbycia kary, jest poszukiwany listem gończym. Mowa o adwokacie z Łodzi, znanym ze stwierdzenia o tzw. trumnie na kółkach.
4: Policjanci z 3. Komisariatu Policji w Łodzi na podstawie listu gończego prowadzą poszukiwania za Pawłem Kozaneckim. Celem odbycia przez niego kary pozbawienia wolności w wymiarze 18 miesięcy.
1: Mówi podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Mężczyzna został skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Ponad 30 łódzkich instytucji kultury szykuje się do Nocy Muzeów. W tym roku będzie ona 16 maja.
5: Jan, Kama i Wiktor w Radiu SK.
6: Dzień dobry, witamy raz jeszcze. Pijemy kawkę we wtorek, 3 minutki po godzinie 7.
7: Jak to mówią, umiesz liczyć, licz na eskę. Dzisiaj matury z matematyki.
8: No i tak się zastanawiamy, czy ten wtorek to na plus, czy na minus u was.
7: Jak dwa minusy ktoś złapie, to będzie na plus, bo to też stara zasada.
8: No i oblałbyś, bo to byłby minus do kwadratu.
6: No i co? No.
7: 664, 402, 302 i Messenger. Wasz wtorek na plus czy na minus?

0: Hej, to SK, 8 minut po godzinie 7.
1: Dzisiaj matury, a po maturach idziemy na studia. I wtedy dopiero się zacznie. Słuchajcie, mam raport przed sobą.
0: Dzisiaj matma, nie wszyscy pójdą.
2: Ale dobra, niech się
1: teraz
2: uda.
1: Teraz będziemy liczyć, bo jest raport, który zatytułowany jest Student w pracy.
3: No, okej.
1: I polscy studenci liczą i mierzą wysoko. Na start chcieliby zarabiać, uwaga, 10 tysięcy złotych netto.
0: Bardzo dobrze, a są lepsi?
1: Co siódmy marzy o kwocie powyżej 20 tysięcy. Co, no. Kto zabroni marzyć, prawda? Ale rzeczywistość jest jednak brutalna, bo czytam dalej, że średnie zarobki studiujących, zaczynających to obecnie czwórka na rękę, czyli o ponad połowę mniej niż kwota, która daje im satysfakcję i te marzenia.
3: To skoro chcą dychę, a dostają czwórkę, to znaczy, że co miesiąc zarabiają 6 tysięcy doświadczenia.
1: To ja przyjdę później.

0: Zapraszamy na siódme wygrywa.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: Nasza ulubiona zabawa, nasza, wasza, wszystkich.
2: Kama?
3: Tak?

0: telefonu znacie i lubicie i dzwonicie i o to właśnie chodzi. Siódme wygrywa, czyli odpowiedź na siódme pytanie, tak naprawdę pozytywne, dobre odpowiedź wygrywa. Jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi i torba, butelka i jeszcze inne fajne skowe gadżety mogą być wasze.
1: No to w takim razie, kogo witam, kogo goszczę na pokładzie tego statku? Dzień dobry.
0: Jeszcze go nie powiedziałam, żeby trzymać telefon przy uchu. Tak, zapomniałam o tym powiedzieć.
1: Zawsze jak to mówisz, to potem jest idealnie.
2: Ale miało ładne połączenie.
0: No. Odbieramy od was telefony. Dzień dobry. Chyba Natal nie powiedział, żeby telefon przy uchu trzymać.
2: Wcześniej samochód, teraz tramwaj. Czas na statek.
1: Halo, halo. Odbieramy dalej. Dzień dobry, witamy. Tu Eska.
3: Halo.
0: Dzień dobry.
1: W końcu pięknie słyszana słuchaczka.
0: Jednak na kobiety można liczyć. Kochana, co to są kapary? Kapary to roślina, małe rybki zjadające na skórek z pięt, czy drink podawany z lodem?
3: Roślina.
1: Dobrze! To jest dobra odpowiedź.
2: Drugie. Inaczej się nie dało, oczywiście kategoria przysłowia. Co robią nocą nogi?
1: Ja wiem.
0: To jest trudne.
2: Ja wiem.
1: Ja też wiem.
2: Ja też. Pan wie?
1: No co?
0: Tak!
1: Nocą to się nogi pocą.
2: Czy to jest oczywista oczywistość?
0: No, nie wiem, chyba
2: że są odkryte. Chyba że są odkryte, to tak wtedy.
1: Uwaga!
2: Mniej.
1: Jak nazywa się akcja, w której zabieramy słuchaczy na weekend za granicę, ale nikt nie wie, dokąd lecimy? I ta akcja właśnie wystartowała.
2: No.
3: Chyba nie wiem.
0: Odlot ściśle tajny. I faktycznie w październiku mieliśmy już pierwszą edycję naszej zabawy. Pod koniec maja będziemy mieli drugą. Jakby co, zapraszamy serdecznie, można się zgłaszać.
1: Mam taśmę profesjonalną.
3: Dzięki, pozdrawiam.
0: Dawaj.
2: Dziękuję.
4: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
0: Jakby co, to zgłoszenia przez naszą apkę.
2: Polecamy, zapraszamy, oczywiście lecimy, nie wiemy gdzie, ale na pewno będzie fajnie. No i kolejna osoba, witamy, dzień dobry, halo. Tu Eska, cześć, dzień dobry, jak masz na imię?
5: Witam, Bogdan.
4: Czwarte.
0: Bogdanie.
4: Bogdan, siła spokoju.
0: Bardzo dobrze, dzisiaj takie się to przyda, bo pytanie jest o maturę. Z jakiego przedmiotu pisana jest dzisiaj matura?
5: Polski matematyka.
1: Przy temu nie musisz podpowiadać.
0: Przepraszam, się tak wygłupiłam. No.
4: On wie, on to wie.
6: A do kwadratu plus B do kwadratu równa się C do kwadratu.
4: Piąte.
2: Dziękujemy, to była Sanach.
1: To teraz dalej spokojne pytanie. Czego nie używa się w pantomimie?
5: Głosu.
0: To też dobra odpowiedź.
2: Bardzo dobrze. No to co, lecimy dalej?
4: Szóste.
2: Uwaga, szóste, czy Mata? Kojarzysz Matę, takiego artystę?
5: No, tylko ze słyszenia.
2: Słusznie. Czy Mata wystąpi w maju na PGE Narodowym, na stadionie?
5: Tak.
0: To jest dobra odpowiedź. Mamy zaraz po godzinie 8 dla was bilety na ten koncert, zgłoszenia na SKPL. Zapraszamy. Bogdan, to teraz coś wyzwaniowego dla ciebie.
1: Uwaga.
4: Szóste.
0: Siódme.
1: Siódme.
0: Ostatnie pytanie. Od odpowiedzi zależy to, czy wygrasz nagrody. Dźwiękowo, czyli bez używania słów, pokaż nam, jak się cieszyć, kiedy szef dzwoni i mówi na przykład: Krzychu, możesz już nie przychodzić dzisiaj do pracy.
1: Ale w ogóle możesz już nie przychodzić do pracy.
2: W ogóle. No zaliczamy, no dobra.
0: Bogdan! Torba, butelka i dodatkowe eskowe gadżety lecą do ciebie, Bogdanie.
5: Dzięki.
2: Dziękujemy, Bogdanku. Wspaniały jesteś.
0: Bogdan, a czym ty się zajmujesz na co dzień?
5: Pilnie pracuję.
0: To mam nadzieję, że szef nie zadzwoni dzisiaj do ciebie.
1: Wszystkim po drugiej stronie głośnika życzymy, jak dorośniecie, bądźcie jak Bogdan.
4: Siódme wygrywa w radiu.

0: Jak ja byłem w wieku Oskara Cymsa, też tak śpiewałem.
1: Czyli przedwczoraj.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
2: A za chwilę z kolei Marcin Procki się pojawi. Uwaga, lekcja języka austriackiego. Powtarzajcie ze mną. Stefan.
1: Stefan.
0: Stefan.
2: Horngacha.
1: To jest nie fair. Moja mama jest germanistką. Ty masz to w genach.
2: Stefan wraca do kadry skoczków i o tym za chwilę.
0: Właśnie. Guten Morgen.
2: W serwisie.
0: Morgen, guten.
2: To butem w mordę.
0: Tak.

0: promocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu Hyundai MK Centrum, oferujący Hyundai Stelvio w wersjach 7 oraz 9-miejscowych. Łódź, Zgierska 248, mkcentrum.pl.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Od 8 do 10 maja Łódź stanie się centrum nowoczesnego budownictwa. Przy stadionie Moto Arena Łódź odbędą się wielkie targi domów szkieletowych, modułowych i mobilnych. Ponad 100 wystawców i kilkadziesiąt domów pokazowych do obejrzenia na żywo. Bilety kupisz w kasach na miejscu oraz na stronie domyszkieletowe.pl.
6: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. Optygutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą Twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. Optygutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
7: Jesteś gotowy?
8: Na co?
7: Na funduszowy maj. To miesiąc świętowania wejścia do Unii Europejskiej. Bezpłatne warsztaty u beneficjentów, wycieczki pociągami, lokalne eventy i wiele więcej.
8: W Łódzkiem coś się dzieje?
7: I to sporo! Startujemy 8 maja. Czekają na Was warsztaty z wypiekania chleba, warsztaty z dietetykiem i zawody jeździeckie. A to tylko część atrakcji.
8: Jestem gotowy.
7: Wejściówki na wybrane wydarzenia można wygrać w konkursach organizowanych na profilu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na Facebooku. Więcej na fundusze.ue.łódzkie.pl. Spot finansowany z funduszy europejskich.
9: Odjazd! Następna stacja, funduszowy maj.
7: Czeka tu na Was moc atrakcji, warsztatów i wycieczki pociągiem LKA po regionie. A to wszystko bezpłatnie.
10: 10 maja Piotrków Trybunalski, 17 maja Łowicz, 24 maja Kutno, 31 maja Sieradz.
7: Rozkład jazdy, to znaczy rejestracja na przejazd, jest możliwa na stronie fundusze.ue.łódzkie.pl. Liczba miejsc ograniczona.
10: Obserwujcie Facebooka Fundusze Europejskie dla Łódzkiego, by być na bieżąco.
7: Spot finansowany z funduszy europejskich.
11: Torba smaku, torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torba smaku.
12: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torbasmaku.pl.
13: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: To będzie ostatnia reklama. Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
14: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
15: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
6: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
16: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
17: I sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
18: Sponsorem programu jest Evercar, grupa Zimny Auto, dealer Omoda, Jayku i Cherry.
19: Ruchy coraz większe na łódzkich ulicach. Zdejmujemy nogę z gazu m.in. na Śmigłego Rydze, okolice Dąbrowskiego. Ciasno także na Alei Palki przed Rondem Solidarności i na zachodniej okolice Limanowskiego i Lutomierskiej. Dzisiaj w Łodzi przed nami kolejny naprawdę dzień z wysokimi bardzo temperaturami, bo około 27 kresek maksymalnie. Natomiast wiatr ma dawać się we znaki i on przygna chmury. Niewykluczone, że pokapie, ale to dopiero w czwartek.
18: Sponsorem programu jest Evercar, grupa Zimny Auto, autoryzowany dealer Omoda, Jayku i Cherry, Aleja Włókniarzy 144 Łódź. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
20: 7.30, zaczynamy newsy w SC. Marcin Procki, zapraszam. Dramatyczny finał policyjnej interwencji w Poznaniu. Funkcjonariusze starali się pomóc ofierze nożownika, wtedy jeden z postronnych mężczyzn przeszkadzał służbom i uniemożliwiał pomoc rannemu. Użyto wobec niego gazu pieprzowego. Stracił przytomność, której, jak informują służby, nie udało się przywrócić. Gwiazda FC Porto zdaje maturę w Białymstoku. Oskar Pietuszewski prosto z Fety po zdobyciu Mistrzostwa Portugalii wrócił do szkolnej ławki. A jak poradził sobie z językiem polskim?
21: Raczej pozytywnie. Panie Tama się trafił.
0: trafił, dużo, dużo rzeczy można było się odwołać. Przygotowałem gdzieś tam się indywidualnie w Portugalii.
20: A dziś matematyka, ale jak powiedział nam Pietuszewski, najgorsze, czyli język polski, ma już za sobą.
4: SK Sport News.
20: Stefan Horngacher wraca do polskich skoków. Austriacki szkoleniowiec będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji skoczków narciarskich. W ostatnich latach pracował z niemiecką kadrą, a wcześniej przez 3 lata prowadził Polaków. Potknięcie Manchesteru City na finiszu Ligi Angielskiej. Jego piłkarze zremisowali z Evertonem 3-3. W tabeli City tracą 5 punktów do prowadzącego Arsenalu Londyn i mają mecze zaległy. Do rozegrania zostały 3 kolejki.
8: Wiktor. 7.32 już teraz. Niektórzy dopiero wracają z majówki. Gratulujemy. Ło.
21: A niektórzy dopiero jadą na maturę z matematyki. Ło. Też gratulujemy.
22: No właśnie, więc zastanawiamy się, czy wy we wtorek widzicie plusy czy minusy?
23: No niestety, proszę państwa, ten wtorek ma tylko jeden minus, a mianowicie jest to brak plusów. Pozdrawiam.
21: Jak to mawiał mój dziadek, plusy zobaczysz na cmentarzu.

0: Co tak patrzycie na moje nóżki? No chodzą, no ładnie grają, no to chodzą. No
1: ty
0: co,
1: jesteś
0: co?
1: Jak ten nasz radiowy ojciec, który nas prowadzi, wiesz. My za tobą.
2: Patrujemy cię.
1: Ty pierwszy, ty dzwonisz, ja mówię.
0: Raz, dwa, trzy.
2: Tutaj przed chwilą poza anteną rozmawialiśmy o tym, że Wiktor zbulwersował się ceną butów, które sobie chciał kupić.
1: No naprawdę.
2: Zatrzymał się na cenie 300, a teraz już jest 700. Masakra.
0: Na ale jak kupisz sobie sznurowadeł, to będzie taniej.
1: No fajnie, dzięki. Ale... Bogaj powiedział, że dziecięce są tańsze.
2: Dokładnie.
0: Nieprawda, wczoraj byłem w sklepie.
2: Ale paradoksalnie chciałam ci powiedzieć, że to nie jest głupi pomysł, bo gdybyś miał drugie dziecko,
1: mam jedno,
2: to według tego, co pan Przemysław Czarnek proponuje, miałbyś na buty.
1: A co się znowu dzieje?
2: Przemysław Czarnek chce podwyżki 800+, ale dopiero od drugiego dziecka właśnie.
1: O cię proszę, to można tak zawołać.
3: Brawo! Brawo, minister Czarnek!
0: Ale to jeszcze raz ile?
2: 800+ ma być wyższe, ale dopiero od drugiego dziecka.
0: Tak, oby tego nie wypłacali przypadkiem w tych tokenach z Zonda Krypto.
1: Mi wystarczy, że będą wypłacali w butach.
4: Reklama.
5: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
6: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
5: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
6: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
4: I po reklamie.
9: Esko.

0: 12 minút, ty będziesz za mnie godzinę 8, a tutaj Jeska we wtorek 5 maja.
1: Jesterku, dzień dobry, bardzo się cieszymy, że jesteś. Ty mi powiedz, skąd ty bierzesz te imiona i nazwiska, co?
2: Widzisz tą moją głowę? Łysą rozczochaną? Stąd.
1: Ja cię kręcę, byłbyś najlepszym szpiegiem na świecie.
2: Tak jestem.
0: Dzisiaj Nosel w roli piętaszka Przemysława. Uwaga, pielgrzymka idzie!
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
4: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
5: Tak, słucham.
6: Dzień dobry, czy ja do pana Marka się dotelefonowałem?
5: Tak.
6: Kierowca piętaszek przemycał pod

0: κρέντσα. No self κρέντσα. No self κρέντσα. Radio Eska.
1: Tak słucham.
2: Dzień dobry, przyjechał do pana Marka, się do telefonowałem.
1: Tak.
2: Kierowca 15 km pod

0: Albo to będą Czechy, albo to będzie Austria. Będziemy chcieli skorzystać z depozytu na koszt kanistrów. Pan mi powie, gdzie pan chce, żeby później nie było problemu.
1: No raz ja rozumiem, tylko jeśli to jest 50 osób w autokarze i paliwo jest drogie, to jakby wyszło 20 zł więcej, to by pewnie to wyszło.
0: No właśnie nie, właśnie nie wyjdzie 20 zł więcej, proszę pani. No minimum po 150 zł tam i 150 z powrotem może wyjść. A jak my skorzystamy z depozytu i na korzyść, proszę pana, walizek damy kanistry z paliwem, no to wtedy nie dopłacacie nic.
1: Dobra, ja trochę jestem też zdziwiony sytuacją, bo jeśli tych kanistrów będzie tam, nie wiem, 10,
0: no.
1: to nie wiem, czy zgodne z przepisami, czy to bezpieczne jest do końca. No.
0: Proszę pana, ja mogę wziąć do 12 kanistrów, jeżeli są te 5-litrowe. I teraz, jeżeli ja będę miał i kanistry, i walizki, ja nie pomieszczę ani jednego, ani drugiego.
1: No tak, ale pan nie mówi mi, że nagle tak paliwo zwariowało, że pan musiał depozyt taki załatwiać, bo my jeździliśmy co roku, no kurczę, ludzie. No.
0: Pan mnie dalej nie rozumie, proszę pana. Po to biorę kanistry, żeby mieć zabezpieczenie i nie kupować gdzie indziej drugiego paliwa.
1: Jak to ma wyglądać? Zostawiamy w depozycie i co później z tymi walizkami?
0: I te walizki czekają w depozycie, jak wracacie, zabieracie, a ja mam, proszę pana, kanistry z paliwem.
1: To po co walizkę brać?
0: Jak to po co?
1: No jak biorę z ciuchami walizkę i zostawiam w depozycie i nie mam walizki.

0: Możemy się domówić, że walizkę pan będzie miał do Słowenii. W Słowenii pan da do depozytu.
1: Dlatego tu nie rozumiem pana, jak mam walizkę brać do Słowenii i ją zostawiać w Słowenii na 6 dni czy na 8 i później ją zbierać. To po co ją mam?
0: Proszę pana, to może pan u Faustyny to zostawi.
2: Zostałeś na to wkręcony, spokojnie.
1: No to udało wam się, no nie.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
4: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
5: Nie ma Noselków w tobie takiej obawy, że na mieście, wiesz, ktoś cię znajdzie
0: w życiu
5: w jakiejś ciemnej bramie.
6: Dlatego on się przebiera za każdym razem, jest kimś innym.
0: I na pielgrzymki jeżdżę, dlatego wszystko jest usprawiedliwione.
7: I to gdzie nie ma inną koszulkę? Jak go poznasz?
8: Po zapachu, pachnie tak samo.
0: Po włosach.

0: Zara ósma, Zara Larsson na antenie Eski.
1: Zgadza się. No i Zara koncert Maty na PGE Narodowym.
2: Zara Mata.
1: To prawda.
0: Zara Mata.
1: Właśnie dzisiaj ma też, na, jeśli chodzi o maturę. 5 plus 10?
2: 15.
3: Dużo.
1: 15 maja. Dużo maja, czyli wtedy 15 maja na PGE Narodowym Mata. Mata bilety?
3: Czy
1: nie ma biletów.
3: Czy ktoś powie coś po polsku w końcu?
2: Tak. Dobrze, to ja poproszę zagrać dźwięk.
0: Uwaga. Dzwoń babuga.
2: A zaraz po godzinie 8 będzie mogła zadzwonić SK, żeby się udało, żebyście dostali od nas bilety na koncert Maty.
0: Przede wszystkim skakujcie na SK.pl i przekonajcie nas, że to właśnie wy jesteście największymi fanami Maty.
4: Jankes i Wiktor. Reklama.

0: RTV EUR AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Ha, i nie ma lipy.
8: Hej, to był mój tekst.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
8: No i nie ma lipy, no.
10: Castorama.
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
12: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
17: Przypominam o rozpoczynającym się remoncie na ulicy Żgowskiej w Łodzi. Mowa o odcinku między ulicami Dąb

0: Krakowskiego a Beznarską. Zmiany odczuwają też pasażerowie komunikacji miejskiej. Tramwaje linii numer 5 i 6 jeżdżą objazdami.
1: Będzie ładnie kiedyś, ale przez remonty jest bardzo dużo utrudnień.
0: Mówi jedna z pasażerek. Cała inwestycja podzielona jest na 3 etapy i ma potrwać do 2028 roku. Dzisiaj w Łodzi kolejny dzień z wysokimi temperaturami, maksymalnie nawet 27 stopni.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
3: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. W piątek ma dojść do podpisania umowy pożyczkowej z programu SAFE. Przedstawiciele polskiego rządu zatwierdzą dokument wraz z członkami Komisji Europejskiej. Potwierdził to minister finansów Andrzej Domański.
4: Że w piątek ta umowa zostanie podpisana i te potężne środki najpierw w formie zaliczki, później w formie już kolejnych transzy będą do nas sukcesywnie trafiały.
3: A zaliczka z SAFE to około 6,5 miliarda euro z ponad 43 miliardów przyznanych Polsce. Przenoszony przez gryzoni wirus na pokładzie wycieczkowca. Wiem, że płynący nim Polacy czują się dobrze. Trzech pasażerów jednak statku zmarło, a chodzi o wycieczkowiec płynący z Argentyny na Wyspy Zielonego Przylądka. Nowe informacje o tym zbiera reporter Eski Michał Rawa.
5: Za śmierć tych osób prawdopodobnie odpowiada hantawirus. Można się nim zarazić przez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni. WHO przekazało, że potwierdzono jeden przypadek zakażenia. U pięciu osób stwierdzono podejrzenie zachorowania. Rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór potwierdził, że na statku byli Polacy, ale nie zgłaszali potrzeby wsparcia medycznego ani konsularnego.
3: A za godzinę początek drugiego obowiązkowego egzaminu matematyki zapytaliśmy maturzystów, jak nastroje chwilę przed rozpoczęciem pisania testu.
6: Czułem się lepiej w polskim, a w matematyce się czuję trochę gorzej.
7: Kocham matematykę, będzie idealnie.
8: Mam nadzieję, że będzie dokładnie tak samo jak z polskim, że jednak będzie łatwiej niż się spodziewam.
3: Na jutro maturzystów czeka kolejny obowiązkowy egzamin język obcy.
2: SK Łódź News.
0: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Dzisiaj maturzyści zmierzą się z matematyką. Na jakie zadania chcieliby trafić?
9: Jakieś łatwe zadanie z logarytmów.
10: Może jakaś nierówność?
0: A czego woleliby uniknąć?
9: Trygonometrii z kosinusów i sinusów.
11: Optymalizację? Nadal tego nie rozumiem.
0: Mówią maturzyści z Łodzi. Egzamin z matematyki potrwa 180 minut. 60 dzieci na rowerach i hulajnogach przejechało rundę honorową wokół przedszkola miejskiego nr 128 w Łodzi, rozpoczynając akcję Rowerowy Maj. Chodziło m.in. o przypomnienie o wkładaniu kasków.
12: Jankes,
13: Kama
14: i Wiktor.
15: Dziękujemy Marcinowi. Marcin do nas jeszcze oczywiście wróci 3 minutki po godzinie 8.
16: No i zastanawiamy się, co tam u was słychać. Halo.
17: Halo, halo, Radio SK. Ogłaszam dzisiaj akcję wymiany opon z zimowych na letnich. Pozdrawiam.
15: A to gratuluję. Dobrze, że nie odwrotnie.
18: W ogóle to nie jest kwestia, czy zimowe, czy letnie, tylko ja co majówkę mam coraz większą oponę.
16: No i pytanie, kiedy wymienisz?
15: No właśnie, no i co?
18: Nie
15: no?
18: Wymieniaj imienia opony na daremno.

0: No i ładnie dolecieliśmy do 8.09 SK we wtorek, 5 maja.
1: To jest ostatni dzwonek, żeby wskoczyć na sk.pl i zgarnąć bilety na matę. Zaraz do kogoś zadzwonimy, więc ładujcie się jeszcze do formularza. Jeszcze jest ostatnia szansa.
2: No i zaraz również rozpoczną się matury. O godzinie 9 dzisiaj piszą matmę. Ale jak się okazuje, nie wszystkim matura jest potrzebna do szczęścia, bo są gwiazdy, które zrobiły naprawdę wielkie kariery, a nie zdały matury.
1: No właśnie, bo nie matura, a chęć szczera zrobi z ciebie gwiazdę, jak moja
2: przysłowie. Pani Edyta Górniak.
0: O. Na przykład, kto tam jeszcze?
2: Dawid Kwiatkowski.
0: Dawid też nie?
2: No, to niemożliwe, nie możliwe. Agnieszka Chylińska.
0: Okay. Kaja, to wiem, że Kaja tam gdzieś też tam coś tam chyni bardzo. No. Maciek Maleńczuk. No można by tak długo jeszcze. Czy Książulo ponoć też nie ma matury.
1: U mnie a ile Kasiara ma? Jest w ogóle całkowicie odwrócona.
2: To znaczy?
1: Zdałem maturę, ale nie zrobiłem żadnej kariery.

0: to Metzner na antenie Radia SK. Za kilka chwil inne bardzo fajne młode dziewczyny, które debiutują, można powiedzieć, na antenie Radia SK, czyli zespół LOR. Wszystko jedno, wszystko źle. Ja mam nadzieję jednak, że maturzyści napiszą wszystko dobrze. Matura z matmy trwa. Za kilka chwil zdradzimy wam, na czym będzie polegała matura z maty. Śledźcie nas w naszych socialach i słuchajcie uważnie Radia SK, dowiecie się, jak zdobyć bilety na koncert maty na Narodowym. A tymczasem ja was, dorosłych, już po maturze pytam, jak ta matma na co dzień w waszym życiu się przydaje i jakie twierdzenia rzeczywiście weszły w taką prozę życia. No to kto na ochotnika się zgłosi na Messengerze Radia SK z głosówką?
1: Cześć, to może ja.
0: Proszę,
1: to ja z matematyką zawsze byłam pod górkę i do tej pory liczę pieniądze. I zawsze mam za mało. Zawsze. Zawsze jestem na minusie.
0: No dokładnie. Jakby nie liczyć, zawsze tak wychodzi. Nie rozumiem też tego twierdzenia akurat. No to jeszcze Marek?
2: No ja w sumie tej matematyki to codziennie używam. No bo codziennie liczę na to, że szef podejdzie i powie: słuchaj, dostaniesz podwyżkę albo jakąś premię.
0: Powiem ci, Marek, tak. Jednym z takich działów matmy jest rachunek prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo, że stanie się to, o czym powiedziałeś, jest marne. I malutkie. Karol G za chwilę.
3: Taka promocja.
4: Światowa supergwiazda.
5: Laureat Grammy.
4: Ikona pop.
5: Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
6: Hi, this is Harry Styles.
5: Harry Styles powróci. Nowe single, nowy album i seria koncertów.
4: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce, was wysyłamy.
5: Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: I po majówce to co dobre szybko się kończy.
8: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: TPO.pl.
11: TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
10: TPO.pl.
11: Podpisz umowę online na TPO.pl.
12: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
13: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
16: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
17: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
18: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
19: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.
20: I po reklamie.

0: Jak dobrze, że ja jestem z tego rocznika, który nie miał obowiązkowej matmy na maturze, bo to byłby horror. Nicki Minaj i Starships na antenie Radia SK. Matura z matmy trwa, ale my mamy też maturę z maty. O właśnie, już słychać, że mamy jakiś tutaj fanfar na dobry początek. Mati fuczyło na łączach. Mati, opowiadaj, o co chodzi z tą maturą z maty, gdzie ty jesteś, co ty robisz?
1: Chciałbym powiedzieć, że jest już po 10.30, a to oznacza tyle, że o tej porze ja już z matury wychodziłem, ale osoby, które piszą maturę teraz, tutaj, pod liceum imienia Batorego w Warszawie, jeszcze tego nie robią, a to

0: oznacza tyle, że chyba byli i są z matmy lepsi niż ja.
1: Okej, okay. No tak, to jest takie znane dosyć liceum Batory w Warszawie, mm-hmm. znane też ze względu na matę.
0: No właśnie,
1: czy matura z maty jest powiązana z biletami na matę na Narodowym?
0: Chciałbym powiedzieć tak, ja jestem Mati, mam bilety na matę i stoimy pod liceum Maty. Wszystko się zgadza, mamy podwójny bilet do oddania na koncert Maty, który już 15 maja w Warszawie. No i właśnie, ale żeby go zgarnąć, jako że trwa matura z maty, no to trzeba odpowiedzieć na kilka matematycznych pytań. Mam tutaj pytania, mam zadania, mam tablicę, wszystko mam, wszystko jest przygotowane, trzeba tylko odpowiedzieć.
1: Podglądajcie w socialach, ale jak ktoś ma blisko, aha. no to wcale może nie trzeba być maturzystą, żeby zdać maturę z maty. Trzymamy za was kciuki bardzo mocno. Mati, być może się jeszcze dzisiaj usłyszymy, a na pewno zobaczymy w socialach, a za kilka chwil w Radiu SK Sombri Homewrecker.
2: Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu, możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip-ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w Galerii Manufaktura na pierwszym poziomie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: I po reklamie.

0: Dawna to wiem.
1: Nareszcie pachnie bzem. Czy wy też uwielbiacie ten zapach majowy? No i nareszcie pachnie hitem, bo to Igor Herbut z Alia i Vito Bambino, czyli nowy hymn męskiego grania w Radiu SK przed godziną 11. Za chwilę newsy i Marcin Procki, który je przedstawi. Ale wcześniej jeszcze bardzo ważny breaking news od Amelki.
2: Hejka, ja właśnie wyszłam z matury z matematyki. Ogólnie to jestem dobrej myśli i trzymajcie kciuki.
1: Na pewno będzie doskonale. Gratulujemy napisania matury z matmy. Jest to wyczyn.
3: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
4: Reklama.
5: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. OptyGutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą Twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. OptyGutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: Serce czy rozum?
7: Najlepsze decyzje to te, w których jedno i drugie mówi tak.
5: Szukasz domu albo mieszkania w Łodzi?
7: Wchodzisz i czujesz, że to jest to.
5: A chwilę później twój rozum tylko to potwierdza.
7: Lumina. Apartamenty z tarasem na dachu. Pine Garden. Domy wśród drzew w mieście. Zagajnikowa. Gotowe mieszkania przy parku.
5: GT Faktory. Budujemy domy i mieszkania w Łodzi od 15 lat.
7: 666 200 200.

0: na hasło radio gwarantowany rabat.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Zapraszamy do Centrum Molo w Smardzewicach, tuż nad brzegiem Zalewu Sulejowskiego. Miejsca, gdzie relaks spotyka się z wyjątkową atmosferą. Oferujemy komfortowe noclegi, przestrzeń do wypoczynku oraz wyjątkową restaurację z panoramicznym widokiem na zalew. To idealne miejsce na rodzinny obiad, romantyczną kolację czy spotkanie z przyjaciółmi przy zachodzie słońca. W weekendy zapraszamy na wyjątkowe chwile przy stole. Aromatyczne dania ze świeżych składników oraz widokiem, który zostaje w pamięci na długo. Centrum Molo. Odpoczywaj, smakuj, wracaj. Uwaga! Skończyłeś szkołę podstawową? Obawiasz się, że po wybranej szkole nie dostaniesz pracy? W Akademii Zdrowia odetchniesz z ulgą. Bezpłatne technikum zawodowe, weterynaryjne, fotografii i multimediów oraz fryzjerskie. Nowoczesne pracownie, praktyki zawodowe. Akademia Zdrowia, prywatna szkoła bezczesnego w Centrum Łodzi, Kilińskiego 21. akademia-zdrowia.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nowe Volvo dostępne od ręki? Tak, w salonie Volvo Bednarek to możliwe. XC40, XC60, XC90? Wszystkie dostępne od ręki czekają właśnie na Ciebie. Jeżeli masz już Volvo, zadbaj o nie w naszym Car Spa. Zabezpieczenie folią PPF, renowacja lakieru, nałożenie powłoki ceramicznej lub czyszczenie i impregnacja wnętrz. Chcesz pozostawić swoje auto w rozliczeniu lub myślisz o używanym Volvo? Mamy największy wybór samochodów w programie Volvo Select w Łodzi. Volvo Bednarek, Twój dealer Volvo w Łodzi. Łódź, ulica Rokicińska 164.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
9: Sponsorem programu jest Evercar, grupa Zimne Auto, dealer Omoda, Jayku i Cherry.
10: Rzut oka teraz na drogi w Łodzi. Na szczęście o tej porze w miarę sprawnie jakoś to wszystko idzie. Zachodnia się delikatnie przytyka okolice manufaktury i wciąż na Alei Palki musimy zdjąć nogę z gazu. Warunki do jazdy dobre, no ale to pogoda bardziej na spacer. Piękna aura dzisiaj. Maksymalnie nawet około 27 stopni w Łodzi. Bardzo, bardzo ciepło. Niczym latem. W środę trochę chłodniej, 23 kreski, a w czwartek przyjdzie ochłodzenie. No i wtedy w końcu mają się pojawić opady deszczu.
9: Sponsorem programu jest Evercar, grupa Zimne Auto. Autoryzowany dealer Omoda, Jayku i Cherry. Aleja Włókniarzy 144 Łódź.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
11: Minęła 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zwarcie instalacji w wentylatorni. To prawdopodobna przyczyna zadymienia w szpitalu Matki Polki w Łodzi. Ewakuowano noworodki, dzieciom nic się nie stało. Dwie osoby z personelu miały zawroty głowy i potrzebowały pomocy lekarza, mówi Łukasz Górczyński ze Straży Pożarnej w Łodzi.
12: W związku z tym, że zadymienie pojawiło się na drugim piętrze, była konieczność przeniesienia 16 noworodków z tego oddziału na inne kondygnacje. Kolejnych 11, które pozostawały na tym oddziale, nie wymagało ewakuacji.
11: A po sprawdzeniu powietrza maluchy wróciły już na swoje sale. Pojawiają się pierwsze apele o oszczędzanie wody. Mieszkańcy na przykład na Mazowszu mogą zauważyć słabsze ciśnienie w kranach, a lokalne władze zwracają się z prośbą,
13: żeby przestali podlewać ogródki, żeby nie wykorzystywali wody do zupełnie innych celów.
11: Mówi nam wójt gminy Bielsk z powiatu płockiego Józef Jerzy Rozkosz. Susza hydrologiczna najbardziej dotkliwa jest na Mazowszu oraz w zachodniej części kraju. A wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Będzie to wygrany z pary Arsenal-Atletico. W pierwszym meczu tych drużyn padł remis 1-1. Początek rewanżu w Londynie o 21:00, a jutro rewanż w Monachium, gdzie Bayern podejmie PSG. Tu przed tygodniem Paryżanie wygrali 5-4.
14: SK Łódź News.
10: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Dzisiaj zaplanowano sekcję zwłok. Jest śledztwo w sprawie tragicznego wybuchu gazu w Anielinie w Łódzkiem. W sobotę w wyniku eksplozji butli z gazem zginęła 15-letnia dziewczyna, a jej matka z ciężkimi poparzeniami trafiła do szpitala. Sport i historia zamiast wulgaryzmów i zbitych szyb. W Piotrkowie pojawił się nietypowy pomysł na walkę z wandalizmem na przystankach autobusowych.
15: Projekt zakłada zaangażowanie lokalnych artystów z Piotrkowa, m.in. z szkół.
10: Mówi pomysłodawca akcji Filip Derewenda. Na wiatach miałyby się pojawić mini murale.

Dwie minuty po godzinie 11. Mam nadzieję, że humory dopisują, a ja za chwilę zagram, żeby były jeszcze lepsze. Zokaria, Andy Dust na przykład się pojawi, to jest polska produkcja. A potem choćby Ed Sheeran czy Taylor Swift z nowym hitem Elizabeth Taylor. Tu Hanczak, dzień dobry. Ale zaczynamy od bledki.

0: Rihanna SNM na antenie Radia SK. Jak tłumaczy się SNM, rozwija ten skrót? Nie wiem, może dzisiaj dla maturzystów to straszna matma po prostu. W sumie co, nawet ten oryginalny skrót też by pasował wtedy, do tej matury. Ja was dzisiaj pytam w tym dorosłym życiu, jak ta matma się w waszym życiu przejawia. Marta nagrała głosówkę na Messengerze.
1: Cześć, właśnie jadę i was słucham. I u mnie w grę wchodzą procenty.
0: Ale nie tak jak myślicie.
1: Jak mój przyszły mąż pyta się mnie o coś, mówi, że na przykład czegoś tam nie ma, a ja mówię, na 100% jest. Nie ma, na 100% jest. No i oczywiście wychodzi na moje, bo ja wstaję, pokazuję, no i rzeczywiście na 100% było tam, gdzie mówiłam.
0: Ale statystycznie rzecz ujmując, zawsze macie tak 50% racji. Tak wiecie, jak to statystyka mówi. Człowiek i pies mają po trzy nogi. No to jeszcze w takim razie Daria.
2: Moje ulubione motto, które nawiązuje do matematyki. Umiesz liczyć? Licz na siebie.
0: Radio SK. Na szczęście, jeśli chodzi o hity na czasie, możecie na nas liczyć. Fever Dream, Alex Warren za chwilę.
3: A to promocja.
4: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
5: To będzie odlot ściśle tajny.
6: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
7: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
8: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
9: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu Hyundai MK Centrum, oferujący Hyundai Staria w wersjach 7 oraz 9-miejscowych. Łódź, Zgierska 248, mkcentrum.pl.
10: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
13: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do -35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacia Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176, Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.
16: W Grubym Benku duża dwuskładnikowa pizza za 39,90. Zadzwoń lub zamów online na www.grubybenek.pl.
17: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.

0: Kolba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torbasmaku.pl.
1: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: I po reklamie.

Nie ma, no i kto nie dzwoni? Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: Kuba Mrozu i Faust na antenie Radia SK. Hanczak z tej strony, a Mati Fuczyło mi opowiedział przed chwilą, że deszcz pytań był dla maturzystów i nie tylko w ramach matury z maty pod liceum Batorego w Warszawie, tym słynnym, do którego Mata również uczęszczał. No i sporo maturzystów otrzymało za rozwiązywanie zadań od Matiego bilety na koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Na naszych socialach, konkretnie na Instagramie Radia SK, możecie sobie to wszystko zobaczyć. Natomiast Mati już bilety rozdał, ale my w tym tygodniu jeszcze bilety na matę mamy. Na SK.pl może zgłosić się każdy, niezależnie od tego, czy ma maturę, czy nie ma matury, czy mają przed sobą, czy za sobą. Jeżeli chcecie być na koncercie 15 maja w Warszawie, zgłaszajcie się już teraz i czekajcie na nasz telefon.
1: Radio SK. Reklama.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
6: Urywał jej.
7: A w tobie?
5: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
9: Pierwsza komunia z Romet. Czas na pierwszy prawdziwy rower. Wybierz górskie i miejskie rowery Romet. Solidne, wygodne i stworzone z myślą o bezpieczeństwie. Akcja Super Duo. Kup kask i zyskaj 100 zł rabatu na rower Romet. Zapytaj sprzedawcę o szczegóły. Odwiedź sklep Pro Rowery w Łodzi. Ulica Żgowska.
10: Serce czy rozum?
11: Najlepsze decyzje to te, w których jedno i drugie mówi tak.
10: Szukasz domu albo mieszkania w Łodzi?
11: Wchodzisz i czujesz, że to jest to.
10: A chwilę później twój rozum tylko to potwierdza.
11: Lumina. Apartamenty z tarasem na dachu. Pine Garden. Domy wśród drzew w mieście. Zagajnikowa. Gotowe mieszkania przy parku.
10: GT Faktory. Budujemy domy i mieszkania w Łodzi od 15 lat.
11: 666-200-204.
10: Na hasło radio gwarantowany rabat. Yeah.

0: łatwo w mojej Biedronce.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: I po reklamie.

0: SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

Wszystkie hity zaczynają się Westa, a to jest nowość od Sombra, tego od Homewrecker na przykład. Potential przed godziną 12 na naszej antenie. Aśka napisała, że poprosiła męża, by kupił 10 porów i 10 selerów do posadzenia na działce. I mąż kupił 10 porów, ale seler pomylił z pietruszką, w dodatku kupił

0: Nie sadzonki, a warzywa. Ojejku, jejku. Trzeba było dokładnie mu powiedzieć, co ma kupić i pokazać palcem najlepiej w sklepie. Nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. Dlatego życzę wam dnia bez pomyłek, ale nawet jeżeli jakaś się trafi, nie przejmujcie się tym za długo. Kasia Węsierska. Już za chwilę zagrawam kolejne hity, m.in. od Harry'ego Stylesa. Hany, do jutra.
1: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
2: Reklama.
3: Castorama!
4: Teoria
2: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Od 8 do 10 maja Łódź stanie się centrum nowoczesnego budownictwa. Przy stadionie Moto Arena Łódź odbędą się wielkie targi domów szkieletowych, modułowych i mobilnych. Ponad 100 wystawców i kilkadziesiąt domów pokazowych do obejrzenia na żywo. Bilety kupisz w kasach na miejscu oraz na stronie domyszkieletowe.pl.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Cześć, tu Michał Mitrut, komentator Canal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
9: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
10: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Manufaktura w Łodzi. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
12: Jesteś gotowy?
13: Na co?
12: Na funduszowy maj. To miesiąc świętowania wejścia do Unii Europejskiej. Bezpłatne warsztaty u beneficjentów, wycieczki pociągami, lokalne eventy i wiele więcej.
13: W Łódzkiem coś się dzieje?
12: I to sporo! Startujemy 8 maja. Czekają na Was warsztaty z wypiekania chleba, warsztaty z dietetykiem i zawody jeździeckie. A to tylko część atrakcji.
13: Jestem gotowy.
12: Wejściówki na wybrane wydarzenia można wygrać w konkursach organizowanych na profilu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na Facebooku. Więcej na fundusze.ue.łódzkie.pl. Spot finansowany z funduszy europejskich.
14: Odjazd! Następna stacja, funduszowy maj.
12: Czeka tu na Was moc atrakcji, warsztatów i wycieczki pociągiem LKA po regionie. A to wszystko bezpłatnie.
13: 10 maja Piotrków Trybunalski, 17 maja Łowicz, 24 maja Kutno, 31 maja Sieradz.
12: Rozkład jazdy, to znaczy rejestracja na przejazd, jest możliwa na stronie fundusze.ue.łódzkie.pl. Liczba miejsc ograniczona.
13: Obserwujcie Facebooka Fundusze Europejskie dla Łódzkiego, by być na bieżąco.
12: Spot finansowany z funduszy europejskich.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
17: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
18: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
19: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa. Wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
20: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
23: Sponsorem programu jest Evercar, grupa Zimny Auto, dealer Omoda, Jake'u i Cherry.
24: Wyjeżdżamy na Łukie, ulicę, samochodów trochę więcej na Mickiewicza, na wysokości Parku Poniatowskiego, jadąc w stronę Letkini, tam kolizja, więc może się przytykać. Samochodów trochę więcej także na wysokości Parku Źródliska, na Piłsudskiego oraz na Alei Palki w stronę Ronda. Piękna pogoda w Łodzi, słonecznie i bardzo ciepło. Dzisiaj słupki rtęci podskoczą do 27 kreski, a w tym momencie w cieniu jest około 24 stopni. Jutro 23 kreski, a od czwartku ma przyjść ochłodzenie.
23: Sponsorem programu jest Evercar, grupa Zimny Auto. Autoryzowany dealer Omoda, Jake'u i Cherry. Aleja Włókniarzy 144 Łódź.
22: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.

0: południa. Agata Chruściak, zapraszam. Wyniki będą kluczowe dla śledczych. Jutro ma się odbyć sekcja zwłok 40-latka, który zmarł podczas policyjnej interwencji w Poznaniu.
1: Wszystkie kwestie dotyczące przyczyny zgonu oraz kwestia taka, czy ten człowiek mógł być pod wpływem alkoholu, czy też chociażby narkotyków.
0: To zostanie wyjaśnione, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Eksperci sprawdzą, dlaczego mężczyzna stracił przytomność po użyciu gazu przez mundurowego, a do dramatycznych wydarzeń doszło podczas udzielania pomocy innemu mężczyźnie z przeciętym gardłem. Kolejne zdjęcie arkusza maturalnego mogło pojawić się w sieci zaraz po początku egzaminu z matematyki. W mediach społecznościowych opublikowano fotografię z zadaniami. O jej autentyczność zapytaliśmy CKE, ale ta sprawy na razie nie komentuje. A wczoraj w sieci pojawiło się zdjęcie arkusza z języka polskiego. Maturzyści właśnie odłożyli długopisy. Jak poszła im matematyka?
2: Zadania były bardzo powtarzalne, jakby podobne do tych, co były w poprzednich latach. Dla mnie najtrudniejsze było zadanie z funkcją.
3: Moim zdaniem była na pewno prostsza niż wszystkie próbne.
0: A jutro maturzyści podejdą do egzaminu z języka obcego. Nawet 600

0: Arkusza z języka polskiego. Maturzyści właśnie odłożyli długopisy. Jak poszła im matematyka?
1: Zadania były bardzo powtarzalne, jakby podobne do tych, co były w poprzednich latach. Dla mnie najtrudniejsze było zadanie z funkcją.
2: Moim zdaniem była na pewno prostsza niż wszystkie próbne.
0: A jutro maturzyści podejdą do egzaminu z języka obcego. Nawet 600

0: mężczyzn po 18 oddanych litrach.
1: Mówi Jarosław Kostrzewa. Dzisiaj ruszy zbiórka podpisów mieszkańców. 2,5 miliona złotych przekazało miasto na różnorodne wydarzenia w ramach konkursu Łódź Pełna Kultury.
2: Projekty związane ze sztuką, z tańcem, z muzyką, z teatrem.
1: Mówi wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka. Wsparcie dostanie 28 projektów.
3: Jeśli komuś z maturzystów nie poszła matematyka, a dokładnie egzamin dojrzałości z tego przedmiotu na 3 minuty po godzinie 12, to proszę się nie martwić. Wielu dorosłym też nie idzie ta matematyka na co dzień. Zwłaszcza jeżeli chodzi o to, jak żyjąc w tym kraju, można byłoby związać koniec z końcem. Harry Styles, As It Was, za chwilę w Radiu SK, będzie też Eminem. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Radio.

0: Gratulujemy dla wszystkich fanów tego pana, czyli Eminem Without Me w Radiu SK, 17 minut po godzinie 12. Powiedz mi, czego ostatnio wyszukiwałeś w sieci, a powiem ci, kim jesteś. Naprawdę psychologowie przebadali to, co mówią o nas pytania wpisane w różnego rodzaju wyszukiwarki. I tutaj chodzi nie do końca o to, o co pytamy, ale w jaki sposób pytamy. Jeżeli ktoś zadaje pytanie bardzo precyzyjnie, długo formułuje myśli i to pytanie jest bardzo dokładne, to prawdopodobnie cechuje się wysokim poziomem inteligencji. Jeżeli ktoś zaś formułuje proste pytania, ale kilka i pogłębia swoją wiedzę, no to mocno świadczy o jego motywacji, determinacji i o analitycznym umyśle. W związku z czym pytanie brzmi, jakiej najdziwniejszej rzeczy wyszukiwaliście ostatnio w waszej wyszukiwarce? Bardzo proszę, głosówki na SK-owym Messengerze, bardzo chętnie takie usłyszę. Można sprawdzić historię wyszukiwarki u siebie, albo u swojej partnerki, albo u partnera. Niektórzy mówią, że czasami to jest bardzo dobra weryfikacja związku i wcale nie chodzi tutaj o zdradę, a właśnie o to, jakie pytania zadajemy i czy to przypadkiem nie są pytania, no, z takiej dosyć podstawowej wiedzy. Kalkulator podobno też i jego historia weryfikuje bardzo wiele naszych znajomości. Swedish House Mafia za chwilę.
1: Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
2: Hi, this is Harry Styles.
1: Harry Styles powróci. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Szukasz stabilnych i wygodnych krzeseł na balkon lub do ogrodu? W Jula znajdziesz krzesła ze stali lakierowanej proszkowo tylko teraz za jedyne 59 zł, czyli o 70 zł taniej. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Każda firma ma swoje cele. Każdy szef ma ambitne plany. Każde zadanie można wykonać, mając odpowiednie wsparcie. Odkryj gamę aut dostawczych Opel. Kombo Vivaro i Movano dostępne w leasingu 101,8% z ratą od 805 zł netto miesięcznie i ubezpieczeniem za 1%. Teraz wersje elektryczne w cenie diesla z przedłużoną ochroną ProCare.
8: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Opel Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
9: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. Optygutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. Optygutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
10: Czas na nowe buty Skechers.

0: Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w Galerii Manufaktura na pierwszym poziomie.
1: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kierowco, przygotuj się na nowy wymiar jazdy. Jack, marka, która łączy nowoczesną technologię, komfort i wyjątkowy design. Właśnie wjeżdża do Łodzi. Odwiedź nasz nowy autoryzowany salon i serwis Jack MK Centrum przy ulicy Zgierskiej 248 i poznaj samochody, które zmieniają codzienność za kierownicą. Jack MK Centrum. Wsiądź do przyszłości już dziś. Umów się na jazdę testową w MK Centrum lub odwiedź naszą stronę mkcentrum.pl.
4: I po reklamie.

0: HFSC.
1: Gdybym mogła sobie kiedykolwiek wybrać inne życie, to prawdopodobnie na liście byłby David Guetta. Chętnych. Moich chętnych do przejęcia ich życia. Dlatego, że ten człowiek zrobił to, o czym marzył. Marzył o tym, żeby dorobić muzykę i robi ją do dzisiaj i utrzymuje się na tym szczycie od wielu, wielu lat, a to łatwe nie jest. Więc teraz na przykład zremiksował nowy kawałek Milky, David Guetta, Just The Way You Are, który wam gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: James Arthur.
1: Tak pięknie zaśpiewał właśnie w Radiu SK. Najdziwniejsze rzeczy, które zdarzało wam się wyszukiwać w wyszukiwarce internetowej. Podobno to bardzo wiele mówi o nas, sposób w jaki wyszukujemy i czego szukamy. Justyna?
2: Najciekawszą rzeczą, jaką ostatnio wyszukiwałam w przeglądarce, było dlaczego ryby pływają przy dnie.
1: Czy wy też właśnie czekaliście, aż Justyna odpowie dlaczego? No to teraz uważam, że wszyscy sprawdzimy, dlaczego ryby pływają przy dnie i jest też Justyna.
3: Najciekawszą rzeczą, jaką ostatnio wyszukiwałam, było, czy jak jestem na diecie, to naprawdę muszę ważyć każdą rzecz co do grama.
1: Justyna, to zależy. Jak chcesz schudnąć, to tak. Jak nie, to niekoniecznie.
4: Autopromocja. No, według statystyk, każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
5: Ha, nawet kilku.
6: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
7: Dobra.
6: A takie ciemne włosy to pani?
7: No, średnie.
6: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze?
7: No, macham.
6: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, mamy to.
8: No self kręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Kamy

0: Jazzy Candle Nights sprzyjają temu, żeby trochę sobie poklubować przy garach. Jakkolwiek to brzmi. Przy komputerze też można było. 5 minut do 13. Po 13 kolejne hity dla Was mam i oczywiście je w Radiu SK zagram.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: Serce czy rozum?
3: Najlepsze decyzje to te, w których jedno i drugie mówi tak.
2: Szukasz

0: w mieście. Zagajnikowa. Gotowe mieszkania przy parku.
1: GT Factory. Budujemy domy i mieszkania w Łodzi od 15 lat.
0: 666-200-204.
1: Na hasło radio gwarantowany rabat.
2: Basiu, to latte z kardamonem pachnie obłędnie. Ale ty dzisiaj głowę masz gdzieś indziej. Co się dzieje?
3: Ach, rodzinne dylematy w opocznie. Ciocia opiekuje się dziadkiem i widzę, że opada z sił. Chciałabym jej jakoś pomóc.
2: To mam dla ciebie i cioci rozwiązanie. W powiecie opoczyńskim jest projekt Pomoc na wyciągnięcie ręki.
3: I co, ktoś tam do nich zajrzy?
2: Nie tylko zajrzy. Fundacja Ostoja i zaopiekuje się w domu, i dowiezie ciepłe jedzenie, a i wypożyczenie sprzętu do rehabilitacji załatwi jak trzeba. Ciocia jako opiekunka też dostanie wsparcie.
3: Bartuś, normalnie spadłeś mi z nieba.
2: Nie ja, a fundusze europejskie. W innych powiatach są podobne projekty. A ciocia niech dzwoni do Fundacji Ostoja.
3: Już do niej piszę. A za tę wiadomość to kawkę masz na mój koszt. Zasłużyłeś.
4: Materiał dofinansowany z funduszy europejskich. Więcej dobrych informacji znajdziesz na fundusze.ueuckie.pl.
5: Nowe Volvo dostępne od ręki? Tak, w salonie Volvo Bednarek to możliwe. XC40, XC60, XC90? Wszystkie dostępne od ręki czekają właśnie na ciebie. Jeżeli masz już Volvo, zadbaj o nie w naszym Car Spa. Zabezpieczenie folią PPF, renowacja lakieru, nałożenie powłoki ceramicznej lub czyszczenie i impregnacja wnętrz. Chcesz pozostawić swoje auto w rozliczeniu lub myślisz o używanym Volvo? Mamy największy wybór samochodów w programie Volvo Select w Łodzi. Volvo Bednarek, twój dealer Volvo w Łodzi. Łódź, ulica Rokicińska 164.
6: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
7: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Yeah.

0: lekko i łatwo w mojej Biedronce.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: I wyjeżdżamy teraz na Łódzkie ulice Limanowskiego. Tutaj niestety ciasno, wciąż ruchy wzmożone też na Alei Palki oraz na Konstantynowskiej. Zwalniamy na Mickiewicza, zarówno w stronę Rytkini, jak i w przeciwnym kierunku okolice Maratońskiej. Dzisiaj w Łodzi kolejny dzień z naprawdę wysokimi temperaturami. Synoptycy prognozują około 27 stopni maksymalnie. To w cieniu, w słońcu pewnie będzie jeszcze więcej, choć wiatr będzie momentami mocniejszy.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
4: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Jeszcze w tym tygodniu wróci projekt w sprawie kryptowalut, zapowiada premier Donald Tusk. Jak przekazał, od poprzednich przepisów te będą różniły się jedynie tym, że zaostrzone mają być kary.

0: Dla tych, którzy oszukują i narażają państwo polskie, szef rządu ponownie zarzucił opozycji i prezydentowi związki z największą giełdą kryptowalut Zonda Krypto.
1: Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad, w którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent prawicowe partie opozycji. Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło.
0: A zapowiedziany projekt będzie kolejnym, dotyczącym rynku kryptowalut, który zostanie skierowany przez rząd do Sejmu. Dwie poprzednie ustawy w tej sprawie zawetował prezydent Karol Nawrocki. Ceny paliw jutro bez zmian. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,49, benzyna 98 to koszt 6 zł i 99 groszy, a olej napędowy zatankujemy za maksymalnie 7 zł i 31 groszy. Nawet jedna porcja chipsów dziennie zwiększa ryzyko demencji. Z wyliczeń australijskich naukowców wynika, że wystarczy mała paczka, by ryzyko zwiększyło się o 10%. Wcześniej udowodniono, że przetworzone jedzenie zwiększa ryzyko otyłości, cukrzycy, a nawet depresji. A w Europie najwięcej niezdrowej żywności zjadają Brytyjczycy, najmniej z kolei Portugalczycy.
2: SK Łódź News.
3: Andrzej Winkowski, zapraszam. Sport i historia zamiast wulgaryzmów i zbitych szyb. W Piotrkowie Trybunalskim pojawił się nietypowy pomysł na walkę z wandalizmem na przystankach autobusowych.
4: Projekt zakłada zaangażowanie lokalnych artystów z Piotrkowa, m.in. z szkół.
3: Na wiatach miałyby się pojawiać mini murale ze znanymi postaciami z Piotrkowa, m.in. tenisistą Kamilem Majchrzakiem.
4: Świetnie reprezentuje nasze miasto, a niestety nie jest nigdzie tutaj widoczny. Jeśli chodzi o postacie historyczne, Irena Senderowa.
3: Mówi pomysłodawca akcji Filip Derewenda. Teraz piłeczka jest po stronie miasta.
5: A wiecie, że jak nie odpoczywacie, to żyjecie krócej? I są na to badania naukowe, w związku z czym szefowie nas słyszą? Jak słyszą? Albo jak nie słyszą, to zróbcie głośniej. Uważam, że przerwa teraz dla wszystkich jak najbardziej zasłużona. Dla zdrowia i dla dłuższego życia. 2 po 13, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: 59 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Odwiedź sklep Pro Rowery w Łodzi, ulica Żgowska.
1: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu, możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip Ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w Galerii Manufaktura na pierwszym poziomie.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Ha, i nie ma lipy.
5: Hej, to był mój tekst.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: No i nie ma lipy, no.
7: I po reklamie.

Może na koncert byście poszli? Save My Love, Marshmallow, Ellie Goulding, Avalon w Radiu SK. Nie ich, ale bardziej polski. Mata na Narodowym. To już tak naprawdę lada moment i bilety od dawna wyprzedane, ale nie u nas, bo my jeszcze mamy. Jak

0: Bo w tym tygodniu takie bilety dla Was mamy. Miley Cyrus Flowers, za chwilę Westy.
1: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: I po reklamie.
9: Esko.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kot.

0: była w tym numerze improwizacja taka, jaką wy pewnie dziś zrobiliście przed szefem, jak zapytał, co z tym projektem, który zlecił 3 tygodnie temu. Bausa, Magnetic przed 15, po 15 oni, Pirowski, Pawełek wrzucają na luz w ST.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety.

0: 31 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
2: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
1: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
3: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Zapraszamy na konferencje i spotkania biznesowe do Centrum Molo w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim. Oferujemy 9 nowoczesnych sal konferencyjnych, nowoczesne zaplecze techniczne oraz kompleksową obsługę wydarzeń. Do dyspozycji gości oddajemy także rozległy teren plenerowy o powierzchni 3 hektarów. Idealny na integrację, pikniki firmowe i inne eventy na świeżym powietrzu. Połącz biznes z relaksem i wyjątkową atmosferą nad wodą. Centrum Molo. Przestrzeń, w której spotkania mają znaczenie.
5: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
6: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
5: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
7: Ten zabójca nie popełnia błędów.
5: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię. Ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: No to wyjedźmy na Łódzkie ulice. Niestety ciasno na Żeromskiego od Kopernika do Politechniki. Czekamy też na swoją kolej na Piłsudskiego od Wodnej do Kopcińskiego. Omijajcie skrzyżowanie Marszałków. Nie najlepiej też na Rydza oraz w okolicach Przybyszewskiego. Pięknie, słonecznie do 25 stopni. Dziś taka piękna aura w Łodzi. Jutro niestety troszkę to się nam popsuje, szczególnie późnym popołudniem i wieczorem. W Łodzi może popadać deszcz, może również zagrzmieć, a w czasie burz no niestety również porywisty wiatr.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Nagłe zatrzymanie krążenia to wstępna przyczyna śmierci 40-latka po interwencji policji na poznańskich Jeżycach. Kluczowe dla śledztwa będą jednak wyniki jutrzejszej sekcji zwłok. Sprawę badają prokuratura i Policyjne Biuro Spraw Wewnętrznych. Na ten moment analizowany jest zapis z kamer osobistych policjantów. Wstępna opinia biegłego medyka sądowego wyklucza udział osób trzecich w śmierci mężczyzny. Mogło dojść do przeniesienia wirusa z człowieka na człowieka. To na wycieczkowcu, na którym stwierdzono zakażenie hantawirusem. Światowa Organizacja Zdrowia przyznaje, że obecnie skupia się na ewakuowaniu chorych pacjentów. Statek, który znajduje się u wybrzeży Wysp Zielonego Przylądka, ma kontynuować rejs i zakończyć go na Wyspach Kanaryjskich. Troje pasażerów do tej pory zmarło, jeden w stanie krytycznym jest leczony w Republice Południowej Afryki. Pozostałe osoby mają łagodne objawy. Cieszy się zainteresowaniem. W długi majowy weekend zaczęła działać karta turysty w Zakopanem, mówi wiceburmistrz miasta Iwona Grzebyk-Dulak.
16: Przez pierwszy weekend tę aplikację pobrało ponad 600 turystów i mamy już na dzień dzisiejszy 56 partnerów.
15: A dostęp do zniżek i benefitów ma każdy turysta, który w czasie swojego pobytu zapłaci opłatę miejscową.
17: SK Łódź News.
14: Łukasz Bogdan, zapraszam. Służby, w tym łódzka administracja skarbowa, rozbiły grupę handlującą nielegalnymi papierosami. Zatrzymano 18 osób. Straty państwa mogły sięgnąć 640 milionów złotych.

0: złotych. Podejrzanym grozi do 8 lat więzienia. Zabezpieczono majątek wart 10 milionów. W Piotrkowie Trybunalskim pojawił się nietypowy pomysł na walkę z wandalizmem na przystankach autobusowych.
1: Projekt zakłada zaangażowanie lokalnych artystów z Piotrkowa, m.in. ze szkół.
0: Mówił pomysłodawca Filip Derewenda. Na wiatach miałyby się pojawić mini murale ze znanymi postaciami z Piotrkowa, m.in. tęcistą Kamilem Majchrzakiem.
2: Wrzuć na lody!

0: Dzisiaj Got a Feeling to Black Eyed Peas w Radiu SK, a na zegarkach kwadrans po godzinie 15 i jakieś 3 godziny 15 minut po dzisiejszej maturze z matematyki. 377 tysięcy absolwentów szkół średnich dzisiaj do takiej matury przystąpiło, a my trzymaliśmy za was kciuki od samego rana. Mówię tutaj do maturzystów, ale mówię także do rodziców maturzystów, którzy przez to wszystko mieli ostatnio niezły kocioł w domu.
1: No tak, bo to czasem rodzice się bardziej stresują maturą niż same, chciałem powiedzieć dzieciaki, ale to już przecież dorośli obywatele. Dajcie znać, jeżeli pisaliście dzisiaj, to czym prędzej, a jeżeli to wasze dzieci dzisiaj zdawały matmę, to także odezwijcie się do nas najlepiej głosóweczką na SK-owym Messengerze, jak te nastroje po tych egzaminach.
0: No i czy pierwsze pytanie i najważniejsze, czy było trudno? Czy było łatwo, czy było trudno? Być może pamiętacie jakieś jedno z pytań, może nam podrzucić, wtedy na pewno nie zaliczymy.
1: Na matmie zawsze jest trudno, przynajmniej w moim przypadku tam nie ma, ja bym się nawet na 2 plus 2 wyłożył, więc...
0: Ale jakoś dwa grosiki w sklepie to nigdy winny nie możesz być. Bo ci się nie zgadzają
1: akurat
0: wyliczenia.
1: Kasę potrafię liczyć.
0: Sombr, za moment.
2: Autopromocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu Hyundai MK Centrum, oferujący Hyundai Staria w wersjach 7 oraz 9-miejscowych. Łódź, Zgierska 248, mkcentrum.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Wow, panie burnyka, a ile pan wyciska?
10: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Ha, i nie ma lipy.
10: Hej, to był mój tekst.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: No i nie ma lipy, no.
12: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
13: What is it about you?
14: W tobie.

0: Tańsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A. Yeah,

0: i łatwo w mojej Biedronce.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: I po reklamie.
4: Esko.

0: This is what you came for od Calvina Harrisa i Rihanny w Radiu SK, a teraz też duet, ale zupełnie nowy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Właściwie to jest niezwykłe, że razem te dziewczyny spotkały się w jednym studiu i wypuściły potężny numer. Madonna wraca na antenę Eski.
2: Tak jest, w duecie z Sabriną Carpenter, ale to jest formalnie singiel Madonny. Wszystko dlatego, że królowa popu wraca z nową płytą. Confessions on the Dance Floor Part 2, czyli druga część jej takiej, bym powiedział, najciekawszej płyty, bo bardzo tanecznej, między innymi kawałek Hang Up z niej pochodzi. 3 lipca tego roku druga część tego albumu i na razie mamy właśnie taki przedsmak w postaci tego nowego singla.
0: Ostatnio na Met Gali przebrała się za statek.
2: Widziałem. Była normalnie takim czarnym statkiem.
0: Jako znany polski stylista, co byś powiedział o Madonie na Met Gali?
2: Fantastycznie, ja bym ją zaprosił na Mazury, wypuścił na jezioro i niech płynie.
0: Pawełku! Panie i panowie, Madonna, legenda muzyki i Sabrina Carpenter, która też nią zostanie, Bring Your Love, gramy teraz w Radiu SK.

0: niebezpieczne, a jakże przyjemne popołudniu. Dangerous od Davida Getty i Sama Martina, 23 minuty przed 16.
1: Jeszcze skrzypce od Davida Getty tutaj w tle pięknie grają, więc wykorzystajmy tę okazję i powiedzmy o tym, co będzie się działo w SC po 16.
0: No, po 16 dźwięki będą inne, będą należały do Harry'ego Stylesa, a na koncert tego dżentelmena, pewnie to już wiecie, a jeśli nie, to przypomnimy, zabieramy was do Amsterdamu.
1: Tak jest, możecie zgłosić się za darmo na sk.pl i znaleźć się na tym koncercie dzięki SC.
2: Autopromocja.
3: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
4: Ha, nawet kilku.
5: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
6: Dobra.
5: A takie ciemne włosy do pani?
6: No, średnie.
5: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
6: No, macham.
5: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, mamy to.
7: No Self kręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Hany i Wiktora.
8: I zgłoś znajomych na sk.pl.
2: Autopromocja.
9: Reklama.
10: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
11: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
12: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
11: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
13: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł.

0: K-pop.
1: Na antenie Radia SK, czyli BTS i Swim, który gramy wam 4 minuty przed 16.
2: I za chwilę w newsach Estki zajmiemy się przeciekami z matur.
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
4: Reklama.

0: przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na Castorama.

0: Tama.pl. Pierwsza komunia z Romet. Czas na pierwszy prawdziwy rower. Wybierz górskie i miejskie rowery Romet. Solidne, wygodne i stworzone z myślą o bezpieczeństwie. Akcja Super Duo. Kup kask i zyskaj 100 zł rabatu na rower Romet. Zapytaj sprzedawcę o szczegóły. Odwiedź sklep Pro Rowery w Łodzi, ulica Żgowska.
1: Jesteś gotowy?
2: Na co?
1: Na funduszowy maj. To miesiąc świętowania wejścia do Unii Europejskiej. Bezpłatne warsztaty u beneficjentów, wycieczki pociągami, lokalne eventy i wiele więcej.
2: W Łódzkiem coś się dzieje?
1: I to sporo! Startujemy 8 maja. Czekają na Was warsztaty z wypiekania chleba, warsztaty z dietetykiem i zawody jeździeckie. A to tylko część atrakcji.
2: Jestem gotowy.
1: Wejściówki na wybrane wydarzenia można wygrać w konkursach organizowanych na profilu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na Facebooku. Więcej na fundusze ue.lotkie.pl. Spot finansowany z funduszy europejskich.
3: Odjazd! Następna stacja, funduszowy maj.
1: Czeka tu na Was moc atrakcji, warsztatów i wycieczki pociągiem LKA po regionie. A to wszystko bezpłatnie.
4: 10 maja Piotrków Trybunalski, 17 maja Łowicz, 24 maja Kutno, 31 maja Sieradz.
1: Rozkład jazdy, to znaczy rejestracja na przejazd, jest możliwa na stronie fundusze ue.lotkie.pl. Liczba miejsc ograniczona.
4: Obserwujcie Facebooka Fundusze Europejskie dla Łódzkiego, by być na bieżąco.
1: Spot finansowany z funduszy europejskich.
5: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu, możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip-ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w Galerii Manufaktura na pierwszym poziomie.
6: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Torba smaku, torba smaku, czujesz głód, to masz cel, torba smaku.
8: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Sponsorem programu jest Evercar, grupa Zimny Auto. Dealer Omoda, Jayku i Cherry.
12: Coraz tłoczniej na łódzkich ulicach, no niestety Konstantynowską raczej omijajcie szerokim łukiem, podobnie Legionów przy Włókniarzy. Okolice ronda lotników lwowskich, Żgowska też oczywiście tutaj rozpoczął się wczoraj remont, liczne zakazy wjazdu, więc też to miejcie na uwadze. A co z pogodą? Dziś jeszcze słonecznie, ciepło. Niestety od jutra załamanie tej aury, możemy spodziewać się opadów deszczu, szczególnie późnym popołudniem i wieczorem może też w Łodzi zagrzmieć.
11: Sponsorem programu jest Evercar, grupa Zimny Auto. Autoryzowany dealer Omoda, Jayku i Cherry. Aleja Włókniarzy 144 Łódź. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: 16. Agata Chruściak, zapraszam. To nie przecieki, a jedynie nieuczciwość, mówi naszemu reporterowi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Chodzi o zdjęcia arkuszy maturalnych, które wczoraj i dziś podczas egzaminów z języka polskiego i matematyki pojawiły się w sieci. CKE próbuje namierzyć ich autorów.
14: Mamy ponad 5 tysięcy szkół, w którym odbywał się egzamin. Oddam sprawę specjalistom policji i prokuraturze.
13: Powiedział dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Na razie maturę z polskiego unieważniono kilkunastu osobom w kraju, bo nauczyciele na miejscu nakryli je z telefonami w sali. Następna szansa na zdanie egzaminu za rok. Potężny ogień wstrzymał ruch pociągów na Śląsku. Utrudnienia występują na trasie Katowice-Wrocław.
15: W akcji gaśniczej biorą udział dwa dromadery, jeden śmigłowiec i 16 zastępów straży pożarnej. Żywioł obejmujący tereny w okolicy Kleszczowa, Rudzińca, Rzeczyc i Rudna wymusił całkowite wstrzymanie ruchu pociągów na głównej magistrali łączącej Katowice z Wrocławiem. Podróżni powinni na bieżąco monitorować oficjalne komunikaty przewoźników.
13: O czym informowała Natalia Czarnuch. Przeciętna pensja w Warszawie wystarcza na zakup ponad pół metra kwadratowego nowego mieszkania. Tak wynika z raportu portalu rynekpierwotny.pl. Najgorzej z dostępnością nowych lokali jest właśnie w stolicy, a w ostatnim roku sytuacja jeszcze się pogorszyła. Podobny trend widać w Gdańsku. Lepiej za to jest w Krakowie, gdzie przybyło tańszych lokali, oraz we Wrocławiu i Łodzi.
16: SK Łódź. Sport.
12: Łukasz Bogdan, zapraszam. Turniej Grand Prix na Żużlu po raz pierwszy odbędzie się w Łodzi. Zawody zaplanowano 1 sierpnia i będą częścią walki o Mistrzostwo Świata, w której o kolejny tytuł powalczy Bartosz Zmarzlik. Każdy krok ma moc. 24 maja w Łodzi odbędzie się hematobieg. To 5 km dla wszystkich naszych pacjentów, mówi dr Michał Witkowski, koordynator wydarzenia.
17: Pobiegniemy wokół Pałacu Słowackiego, a dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, mamy bieg wirtualny na całym świecie. Dodatkowo rodzinny hematopiknik.
12: Do biegu można się zgłaszać przez stronę hematobieg.org.
18: Wrzuć na luz!
19: Wrzuć na luz, skoro nie możesz być na cruz, to będzie nasze dzisiejsze hasło.

0: 16:03, a za moment Kungs i Galaxy, potem Dua Lipa, PZ z Matą i Lady Gaga. Jeśli chodzi o Matę, to sprawdźcie nasz Instagram, bo dzisiaj ciekawa sprawa.
1: Dzisiaj była matura z Maty, jak to wyglądało? Wpadajcie w nasz social media.
0: A całej reszcie, którzy mieli dzisiaj maturę z matmy, życzymy powodzenia.

0: Bad Romance, Lady Gaga w Radiu SK.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: No teraz Lady Paulina na antenie Radia SK. Tu Pirowski i Pawełek. Dzień dobry, Paulino.
2: Cześć.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy cię bardzo pięknie. Myśląc już o Harrym Stylesie i jego koncercie w Amsterdamie, bo powiedzieliśmy taką informację, że chciałabyś lecieć ze swoją przyjaciółką Małgosią, to prawda?
3: Naprawdę, no chciałabym.
0: No dobra, to teraz nam powiedz jedną rzecz o Paulinie.
2: O Małgosi.
0: A jak powiedziałem?
2: O Paulinie. To znaczy o Paulinie też tam coś powiedz
0: o sobie.
2: A może
0: właśnie Paulinę? Chciałem zapytać o Paulinę, Pawełku. No. Ale jednak wybiorę Małgosię i zapytam o Małgosię. Małgosia jest twoim sumieniem, jest twoją łączniczką ze światem, czy jest twoją przyjaciółką, powierniczką tajemnic? Kim właściwie dla ciebie Małgosia jest?
3: No, szczerze... Wszystkim z tych, tak po trochu z każdego.
0: Ja to rozumiem. A pamiętasz jakąś sytuację ze swojego życia, w której wiesz, że poradziłabyś sobie gorzej, gdyby nie Małgosia i jej wsparcie?
3: No na pewno w liceum, bo poszłyśmy razem i zawsze w sumie byłyśmy razem.
0: Okej, okay, dobra. O chłopaków się kłócicie? Podobają wam się ci sami faceci?
3: Nie.
2: No jak to nie? No, no. Przecież...
0: A Harry Styles? Harry Styles? Tylko jeden, dobra, niech będzie. Ten jeden niebawem zagra koncert w Amsterdamie, a my bardzo byśmy chcieli, Paulina, żebyście razem z Małgosią na ten koncert się udały. Wy chyba też chcecie, co?
3: Chcemy.
0: A w skali od 1 do 10 jak bardzo?
3: 11.
0: Wspaniale się składa, bo po takiej odpowiedzi wiemy, że zagrasz z nami dzisiaj w quizie o Harry'ego Stylesa. Przygotuj sobie wiedzę na temat tego dżentelmena, a także jeśli chodzi o popkulturę i Amsterdam. Za moment się z tobą połączymy i gramy, okej?
3: Okay? Dobrze.
0: Super. Radio SK. Bądźcie świadkami tego wydarzenia.
4: Reklama.
5: TPO.pl.
4: TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
5: TPO.pl.
4: Podpisz umowę online na TPO.pl.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w

0: salonach Skody. Skoda. To będzie ostatnia reklama.
1: Kierowco, przygotuj się na nowy wymiar jazdy. Jack, marka, która łączy nowoczesną technologię, komfort i wyjątkowy design. Właśnie wjeżdża do Łodzi. Odwiedź nasz nowy autoryzowany salon i serwis Jack MK Centrum przy ulicy Zgierskiej 248 i poznaj samochody, które zmieniają codzienność za kierownicą. Jack MK Centrum. Wsiądź do przyszłości już dziś. Umów się na jazdę testową w MK Centrum lub od

0: Shift Me to Damiano Dawid w Radiu SK. Mamy informację sprzed chwili, że Damiano Dawida nie będzie na koncercie Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Yeah. Na całe szczęście wy będziecie.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: I może to być na przykład Paulina, która będzie walczyć za moment o bilety, przelot i hotel w Amsterdamie, bilety na koncert oczywiście Harry'ego, także dla swojej przyjaciółki Małgosi, która towarzyszy w jej życiu już od wielu, wielu lat. Dzień dobry, Paulino, ponownie cię witamy.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Czy jesteś gotowa, by usłyszeć zasady i zagrać? Przypomnę, w czwartek pojutrze wielki finał, dowiemy się, kto wygrywa.
2: Jestem gotowa.
0: A zatem będę zadawał pytania i słuchał odpowiedzi przez 30 sekund. Pierwsze pytanie skończę czytać i dopiero wtedy odpalę zegar. Twoje zadanie, droga Paulino, to odpowiedzieć na jak największą liczbę pytań poprawnie, bo jeśli odpowiesz niepoprawnie, będę musiał przeczytać poprawną odpowiedź, a to zabierze cenne sekundy. I właściwie tyle, jeśli chodzi o zasady. Czy jesteś gotowa, by zagrać?
2: Jestem.
0: Pierwsze pytanie. Czy Harry Styles jest już po 30?
2: Tak.
0: Dobrze. Czy trzy kolory na fladze Holandii to niebieski, biały i żółty?
2: Nie.
0: Dobrze. Czy raper Mata już w tym miesiącu zagra dwa koncerty na Stadionie Narodowym w Warszawie?
2: Tak.
0: Dobrze. Czy w słowie Amsterdam jest więcej niż 8 liter?
2: Nie.
0: Tak, jest 9 liter. Czy Harry Styles to pseudonim artystyczny?
2: Nie.
0: Dobrze, czy to prawda, że do Radia SK wrócił legendarny program SK Live Remix?
2: Tak.
0: Dobrze, czy Harry występował na legendarnym festiwalu Coachella?
2: Tak.
0: I to jest dobra odpowiedź, udzielona lekko po czasie, ale zobaczymy, co nasza komisja z tym zrobi. Na razie liczymy, na ile pytań odpowiedziałaś. Jak myślisz, na ile?
2: 5.
0: Twoje zadanie to pobić Magdę, wczorajszą naszą uczestniczkę, która zdobyła punktów 2. Jak myślisz, masz ich więcej, tyle samo czy mniej?
2: No chyba więcej.
0: Sprawdzamy.
3: Chyba więcej, 7 pytań padło, 6 poprawnych odpowiedzi na twoim koncie i 6 punktów, no jesteś liderką.
0: No to Paulina, na razie rozwaliłaś system, muszę powiedzieć.
2: Dziękuję.
0: Bardzo dobry wynik. 6 punktów to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Paulina, między nami, trzymaj kciuki, żeby nikt cię nie pobił do czwartku, bo różne rzeczy mogą się wydarzyć. Jeśli to ty będziesz najlepsza, jeśli to twoja punktacja zostanie zachowana do samego końca bez zmian, usłyszysz w czwartek, że lecicie z Małgosią do Amsterdamu poznać Harry'ego Stylesa.
2: Super, dziękuję.
3: A teraz mamy dla ciebie jeszcze najnowszy winyl Harry'ego Kills All The Time Disco Occasionally.
0: Co takiego jeszcze?
3: Kills All The Time Disco Occasionally.
0: Matko kochana, ja nawet nie wiem, czy bym to chciał, szczerze mówiąc.
3: Chciałbyś.
0: Ale Paulina, ty chcesz?
2: Chcę.
0: No, to jak chcesz, to masz w Radiu SK. Winyl dla ciebie, a w waszą stronę leci już Timbaland i Carrie Hilson. Za moment męskie granie orkiestra. To tegoroczne.

0: numer dedykujemy wszystkim tegorocznym maturzystom. Nareszcie za moment już wszystko będzie za wami. Męskie granie orkiestra. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino na naszej antenie 20 minut przed 17 w Radiu SK. Pytaliśmy was dzisiaj o sprawy maturalne. Po pierwsze, jak wam poszło, po drugie rodziców, jak sytuacja w domu. Aha. No i Grzegorz właśnie napisał: po maturze idziemy właśnie na kremówki.
1: To taka tradycja, chyba już ogólnopolska, że kremóweczki po maturze są serwowane.
0: Szczególnie w pewnych rejonach naszego kraju. Tymczasem, jeśli chodzi o zasięg całego kraju, to zagramy Think About Us, to musi być Sonny Fodera w Radiu SK. Radio SK. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: ABM Jędraszek. Okna i drzwi na lata, a nie na jeden sezon. Wybieraj mądrze, stawiaj na sprawdzoną polską markę i najwyższej klasy design. abm-jendraszek.pl i wszystko jasne.
2: Łódź budzi się po zimie i odpala sezon. Łomot Spring. Tu zaczyna się motoryzacyjne lato. Zloty, klasyki PRL, amerykańskie potwory, dilerzy i maszyny, ryk silników i setki aut w jednym miejscu. 8-10 maja. Expo Łódź. Łomot Spring.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% litr, złoty 59 zł przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
5: To co, Angela? Idziemy na rower?
6: Ale mój stary już nie daje rady.
5: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
6: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
5: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
7: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Skoczysz do Carrefoura?
9: Tak, mają promkę. Drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów. 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. Optyk Łódka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą Twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. Optyk Łódka, Piotrkowska 153. Widzimy się!
13: I po reklamie.

SK. Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: piosenki numeru Hello od Ebena zbliżają nas do 17 w Radiu SK.
1: I za chwilę u nas newsy, w nich na pewno o poważnych utrudnieniach w kursowaniu pociągów na Opolszczyźnie.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Każda firma ma swoje cele. Każdy szef ma ambitne plany. Każde zadanie można wykonać, mając odpowiednie wsparcie. Odkryj gamę aut dostawczych Opel. Kombo Vivaro i Movano dostępne w leasingu 101,8% z ratą od 805 zł netto miesięcznie i ubezpieczeniem za 1%. Teraz wersje elektryczne w cenie diesla z przedłużoną ochroną ProCare.
2: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Opel Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: Od 8 do 10 maja Łódź stanie się centrum nowoczesnego budownictwa. Przy stadionie Moto Arena Łódź odbędą się wielkie targi domów szkieletowych, modułowych i mobilnych. Ponad 100 wystawców i kilkadziesiąt domów pokazowych do obejrzenia na żywo. Bilety kupisz w kasach na miejscu oraz na stronie domyszkieletowe.pl.
5: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Manufaktura w Łodzi. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
7: Serce czy rozum?
8: Najlepsze decyzje to te, w których jedno i drugie mówi tak.
7: Szukasz domu albo mieszkania w Łodzi?
8: Wchodzisz i czujesz, że to jest to.
7: A chwilę później twój rozum tylko to potwierdza.
8: Lumina. Apartamenty z tarasem na dachu. Pine Garden. Domy wśród drzew w mieście. Zagajnikowa. Gotowe mieszkania przy parku.
7: GT Faktory. Budujemy domy i mieszkania w Łodzi od 15 lat.
8: 666-200-204.
7: Na hasło radio gwarantowany rabat. Tomasz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: To będzie ostatnia reklama. Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
14: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zachopałe.
15: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini-jeepy.
13: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
14: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: No niestety, duże zamieszanie na Aleksandrowskiej w Łodzi, podobnie na Limanowskiego. Omijajcie Włókniarzy od Struga do Legionów. Podobny krajobraz na Mickiewicza w okolicach Włókniarzy oraz na Piłsudskiego od Wodnej do Rydza Śmigłego. Na szczęście pogoda w Łodzi wyśmienita, z dużą ilością słońca. Ponad 26 stopni, oczywiście w cieniu. Jest naprawdę pięknie. Od jutra niestety zmiana aury. Późnym popołudniem możemy spodziewać się opadu deszczu. Może również zagrzmieć niestety.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
19: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Rząd nie składa broni w sprawie kryptoaktywów. W tym tygodniu do Sejmu trafi kolejny, trzeci już projekt, który ma uregulować ten rynek, przekazał premier Donald Tusk, a szczegóły zna Michał Skolimowski.
20: Premier zapowiedział, że jedyną zmianą względem dwukrotnie zawetowanej ustawy będzie zaostrzenie kar.
21: Dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, oszukują ich i narażają też państwo polskie.
20: Mówił Donald Tusk, a czy tym razem prezydent podpisze ustawę? Niech rząd najpierw pokaże gotowy projekt, tak w rozmowie rozmowie z Polską Agencją Prasową. Sprawę komentuje rzecznik Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz.
19: A rząd chce m.in., żeby nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawowała Komisja Nadzoru Finansowego. Poważne utrudnienia na Opolszczyźnie. Ruch pociągów na trasie Opole-Strzelce Opolskie jest wstrzymany. To po zderzeniu osobówki z pociągiem towarowym.
0: Kobieta nie zastosowała się do znaku stop i doprowadziła do zderzenia z pociągiem towarowym. Kobieta była trzeźwa.
19: Mówi Ewelina Karpińska z opolskiej policji. Składy Intercity jeżdżą objazdem, a za pociągi Polregio wprowadzono komunikację zastępczą. Zaczęli pisać egzamin kilkadziesiąt minut później przez alarm bombowy. Kłopoty mieli maturzyści z pierwszego ELO w Bydgoszczy. Po mailu do dyrekcji wezwano służby. Na szczęście matura nie była zagrożona.
16: Mogli kontynuować właśnie egzamin, ponieważ nie było żadnych kontaktów z osobami postronnymi.
19: Mówi Ewelina Podgórska z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Za wszczęcie fałszywego alarmu może grozić do 8 lat więzienia.
22: SK Łódź News.
18: Łukasz Bogdan, zapraszam. 1 lipca w Łodzi ma wznowić działalność Wojskowa Akademia Medyczna. Szpital Pirogowa i przy Wólczańskiej i Krzemienieckiej będzie podlegał Ministerstwu Obrony Narodowej. Pierwszym uruchomionym po wakacjach kierunkiem ma być Wojskowe Ratownictwo Medyczne. Kierunek lekarski wystartuje w 2027 roku. Oddajesz krew i parkujesz gdzie chcesz? Społecznicy w Łodzi chcą, żeby honorowi dawcy krwi drugiego stopnia mogli parkować w strefie płatnego parkowania za darmo.
23: Skoro oddaję honorowo krew, to nie oczekuję żadnych korzyści.
18: Mówi jeden z dawców krwi. Autorzy projektu przekonują, że to forma wdzięczności, a nie kolejny przywilej.
24: Wrzuć na luz!
25: Wrzuć na luz!
26: W Radiu ESK.
27: Już 2 minuty po godzinie 17, a za moment w waszych głośnikach Sombr. Obiecany będzie Millennium i Ellie Goulding, Purple Disco Machine i Ruel. No i jedyna prawdziwa gwiazda w Polsce, a zatem pani Jadzia już za moment na naszym pomarańczowym dywanie. Tu Pirowski.
28: Tu Pawełek, dzień dobry.

0: Ja dzisiaj
1: widzę. No.
2: To pani Jadziu, poprosilibyśmy o podpowiedź dla naszych przyjaciół, żeby im łatwiej się zgadywało.
1: Duży element samochodu. Komuście to wyrwali? Pewnie mnie.
2: Pani Jadziu, być może powrót do domu dzisiaj będzie nieco utrudniony, ale czego
1: to
2: nie robi
1: twoi.
2: Się? Dla naszych słuchaczy zapraszamy serdecznie. 664-402-302. Kategorię znacie. Bo. Pawełek aplikuje ten duży
1: Pawełku,
2: przedmiot.
1: Pawełku, nie zrób sobie krzywdy, dziecko.
2: Ale gdyby już miał zrobić krzywdę, to daj znać wcześniej, to nagramy.
3: Przepraszam za te wszystkie trzaski.
2: Za co takiego?
3: Za te trzaski.
1: Za taski.
2: Zapaski czy trzaski?
3: Jakoś musiałem to włożyć. I ten, mikrofon sobie tu tak dam i będzie lepiej nie słychać. No bardzo ciężko dzisiaj.
2: Gracie o elementy składowe merchu popołudniowego, a zatem kolekcję naszych ubrań. Dziś stawiamy na t-shirt i on będzie za moment wasz, Pirowski Pawełek, we współpracy z Warsaw Science. Dzień dobry.
3: Halo, halo.
4: Dzień dobry, halo, halo.
3: Cześć.
2: Kogo witamy?
4: Cześć. Arek mówi.
2: Arek, no ciekaw jestem, ty z motoryzacją jesteś za pan brat, czy nie bardzo?
4: Jestem, za pan brat.
2: No to super, nawet. To próbuj, jesteśmy bardzo ciekawi. Dwa pytania możesz zadać.
4: Jest to okrągłe?
3: Nie jest to okrągłe, bardziej to idzie Jadzia w stronę.
1: Prostokątne.
3: Jakiś prostokąt, no.
4: Prostokąt. Niech to będzie klamka do drzwi.
2: A, Arek, poszedłeś z zewnętrzu samochodu.
1: To miało być duże.
2: A my dzisiaj jesteśmy bardzo przebiegli i ten element jest ze środka samochodu, gdzieś z okolic silnika.
1: Tak.
2: W związku z tym zapraszamy serdecznie za moment was wszystkich na rundę drugą. Ja tylko zapytam, Pawełku, czy po naszym spotkaniu jest ci cieplej, czy chłodniej?
5: Napracowałem się, ale jest mi chłodniej.
2: I to też niech będzie podpowiedź przed rundą drugą, która za moment.
6: Autopromocja.
7: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
8: To będzie odlot ściśle tajny.
9: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
10: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
11: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
12: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu Hyundai MK Centrum, oferujący Hyundai Astaria w wersjach 7- oraz 9-miejscowych. Łódź, Zgierska 248, mkcentrum.pl.
13: Autopromocja.
14: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO.

0: To jest Ruel w Radiu SK i Kwadrans po godzinie 17. Pięknie was witamy w naszym radiowym zakątku. Pirowski, Pawełek i ona, jedyna, niepowtarzalna, najprawdziwsza z prawdziwych gwiazd Polski, pani Jadzia. Dzień dobry,
1: dzień
0: pani
1: dobry.
0: Jadzio. Dzień dobry, pięknie,
1: dzień
0: witamy.
1: Dobry.
0: Cieszy się pani, tak, że zagra z nami pani w kolejną edycję Zabawy co Pawełek.
1: Oczywiście, trzyma w rejku. Że tak.
0: Doskonale. Panie Pawełku, czy pan już jest gotowy?
2: Nie, zupełnie.
1: Nie bardzo.
2: Jadzia, widzisz, co mnie czeka.

0: Smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: I po reklamie.

0: Pani Jadzia w Imosiman, Underneath the Blue.
1: To było Escalife Remix.
0: Nie samo miksuje Jadzia. 28 minut przed godziną 18. Panie Pawełku, moim zdaniem ty już konwersacyjnie powinieneś być powoli niewydolny, biorąc pod uwagę, że rozpoczynamy drugą zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku.
1: Ja instaluję ten przedmiot, Jadzia przypomina, co o nim wiem.
2: Element samochodu.
3: Tak.
0: I nie jest to klamka, taka była propozycja naszego słuchacza Arka.
2: Prostokątne.
3: No właśnie, co ty widzisz, jak patrzysz na ten
2: przedmiot? Jest prostokątne i to chyba gdzieś jest koło silnika. Jeżeli nie ruszą wam dzisiaj samochody, to wiemy z którego.
0: Jadzie, jaki mechanik po godzinach od razu. Niesamowite. Zapraszamy serdecznie. 664-402-302. Dzwońcie do nas bardzo proszę. Pawełku, musisz wyglądać.

0: Jeżeli nie ruszą wam dzisiaj samochody, to wiemy z którego.
1: Jadzie, jaki mechanik po godzinach od razu. Niesamowite. Zapraszamy serdecznie. 664-402-302. Dzwońcie do nas bardzo proszę. Pawełku, musisz wyglądać. O, dwa. Dzwońcie do nas bardzo proszę. Pawełku, musisz wyglądać.

0: To, a o, to musi przebiegać.
1: Czy jest to może chłodnica samochodowa?
2: Brawo!
3: Brawo! Tak jest! Niesamowita sprawa!
2: Jak komuś zginęła chłodnica, to jest w studio.
3: Dokładnie, Pawełek jeszcze
1: dobrze, ma. Że lato jest, dobrze, że lato przychodzi, to przynajmniej od razu się nie zagotuje.
3: Dokładnie, Pawełek jeszcze ma w domu 8 katalizatorów, ale nie pytajmy dlaczego. Pawełku, w ciągu ostatnich kilku minut, gdy słuchaliśmy muzyki, oddzwoniłem większość polskich szpitali z pytaniem, czy znają przypadek pacjenta, który włożył sobie chłodnicę samochodową w ryj.
0: I co?
3: No i Pawełku, gratulacje, jesteś pierwszy.
2: Brawo!
3: I powiedz, jakie to uczucie, pytam, żeby każdy, kto jest ciekawy, dostał odpowiedź, a nie musiał tego sprawdzać we własnym zakresie.
0: Czuję, że chyba muszę pojechać pilnie do mechanika.
3: Ja bym na twoim miejscu już planował sobie głowicę.

0: Mother's Tiggy, Bonnie M, Rasputin. Gramy na antenie Radia SK, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Tymczasem legendarny kaszel pani Jadzi odszedł razem z panią Jadzią z naszego studia, ale dostajemy od was sygnały, że kaszel i katar to aktualnie zmora Polaków, a wszystko przez sezon alergiczny. No i sprawdziliśmy dla was, co aktualnie nam najbardziej przeszkadza, jeśli chodzi o dobre samopoczucie. No najbardziej dają w gaz dąb, trawy i babka teraz w maju.
1: A mi najbardziej w moim samopoczuciu przeszkadzają nie te roślinki, tylko po prostu inni ludzie. No.
0: Ja myślę, Pawełku, że akurat jakbyś znalazł fajną babkę, twoje życie stałoby się bardziej uśmiechnięte, wiesz?
2: Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
4: E-bike Pro Eco Easy. Prawdopodobnie jeden z najtańszych polskich e-bike'ów z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz w cenie 3999 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Odwiedź sklep Pro Rowery w Łodzi, ulica Żgowska.
5: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. Optygutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą Twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. Optygutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
6: Co tak studiujesz tę mapę?
7: Planuję weekendowy wypad z rodzinką. Ma być blisko i ciekawie.
6: To może wybierz się do Brzezin i Rawy Mazowieckiej.
7: A co takiego jest ciekawego w Brzezinach?
6: A na przykład Muzeum Regionalne w Pałacyku Kleibera. Wygląda jak nowe dzięki funduszom europejskim. Wiesz, że tam są rzeczy, które mają prawie 2000 lat?
7: A co w Rawie? Słyszałem coś o jatkach miejskich.
6: Jatki też odnowione. Teraz to Centrum Kultury i Warsztatów. A trochę dalej masz Zamek Książąt Mazowieckich i Muzeum w Starej Wilni z niesamowitą kolekcją monet i dawną izbą rawską.
7: No i to jest plan. Edukacja przez zabawę. I wszystko odnowione z rozmachem.
6: Historia regionu dostała drugie życie dzięki dotacjom. To co? Kawa na drogę?
7: Lej to latte, Basiu. Pakuję ekipę i ruszamy w Łódzkie.
8: Materiał dofinansowany z funduszy europejskich. Więcej dobrych informacji znajdziesz na fundusze.ueludzkie.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga! Skończyłeś szkołę podstawową? Obawiasz się, że po wybranej szkole nie dostaniesz pracy? W Akademii Zdrowia odetchniesz z ulgą. Bezpłatne liceum ogólnokształcące, kosmetyka, fryzjerstwo, grafika i multimedia oraz liceum w edukacji domowej. Nowoczesne pracownie, praktyki zawodowe. Akademia Zdrowia. Prywatna szkoła bezczesnego w centrum Łodzi. Kilińskiego 21. Akademia-zdrowia.pl.
11: I po reklamie.

0: SK.
1: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: Na pewno dla nas nie wszystko jedno i absolutnie nie wszystko źle. Włączcie Radio SK i zapewnijcie sobie dostawę dobrego humoru także po godzinie 18, kiedy antenę przejmie Łukasz Zduńczyk i najlepsze hity na czasie. Dobry wieczór, dzień dobry, Łukaszu.
1: I najlepsze bilety będą, bo znowu mamy zaproszenia na koncert Maty na Narodowym.
2: A, ja Łukasz, ty to szalony jesteś, naprawdę. No, dobrze.
0: Wszystko dla was. Bądźcie od 18 także ze SK-ą.
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
4: Reklama.

0: Telefon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A Dacia Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176, Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.
2: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Cyfryzacji, partnerzy medialni, Telewizja Polska, Polska Agencja Prasowa, Fraga Out. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julii Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry, i odkryj sekrety królowej ringu.
3: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu, możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip-ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w Galerii Manufaktura na pierwszym poziomie.
4: Nowe Volvo dostępne od ręki? Tak, w salonie Volvo Bednarek to możliwe. XC40, XC60, XC90? Wszystkie dostępne od ręki czekają właśnie na Ciebie. Jeżeli masz już Volvo, zadbaj o nie w naszym Car Spa. Zabezpieczenie folią PPF, renowacja lakieru, nałożenie powłoki ceramicznej lub czyszczenie i impregnacja wnętrz. Chcesz pozostawić swoje auto w rozliczeniu lub myślisz o używanym Volvo? Mamy największy wybór samochodów w programie Volvo Select w Łodzi. Volvo Bednarek, Twój dealer Volvo w Łodzi. Łódź, ulica Rokicińska 164.
5: Zapraszamy do Centrum Molo w Smardzewicach, tuż nad brzegiem Zalewu Sulejowskiego. Miejsca, gdzie relaks spotyka się z wyjątkową atmosferą. Oferujemy komfortowe noclegi, przestrzeń do wypoczynku oraz wyjątkową restaurację z panoramicznym widokiem na zalew. To idealne miejsce. Cena rodzinny obiad, romantyczną kolację czy spotkanie z przyjaciółmi przy zachodzie słońca. W weekendy zapraszamy na wyjątkowe chwile przy stole. Aromatyczne dania ze świeżych składników oraz widokiem, który zostaje w pamięci na długo. Centrum Molo. Odpoczywaj, smakuj, wracaj.
6: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
9: Sponsorem programu jest Evercar, grupa Zimny Auto. Dealer Omoda, Jayku i Cherry.
10: I co wam, drodzy kierowcy, nie jest dobrze, szczególnie na Konstantynowskiej przy Krakowskiej. Czekamy też na Legionów przy Zielonej. Duża kolejka też m.in. na Piotrkowskiej w okolicach Piłsudskiego, plac Reymonta przy Piotrkowskiej, podobnie na Włókniarzu od 6 sierpnia do Legionów oraz na Pabianickiej od Bulczańskiej do Ronda Lotników Lwowskich. Jutro zmiana aury, od samego rana jeszcze słonecznie, ale po południu i wieczorem zachmurzenie, opady deszczu, może również zagrzmieć, do tego miejscami silne powiewy wiatru.
9: Sponsorem programu jest Evercar, grupa Zimny Auto. Autoryzowany dealer Omoda, Jayku i Cherry. Aleja Włókniarzy 144 Łódź. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: Minęła 18, Agata Chruściak, zapraszam. Ten list gończy to jest publiczny lincz, mówi w rozmowie z Radiem SK żona Pawła Kozaneckiego. Łódzki adwokat ma prawomocny wyrok 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Policja wystawiła list gończy, bo mężczyzna nie stawił się, by odbyć karę. Paulina Kuraś-Kozanecka zapewnia, że jej mąż nie unika kary. Złożył do sądu wniosek o odbycie jej w trybie dozoru elektronicznego.
12: Jestem w ciężkim szoku. Nagle opublikowanie listu gończego to jest po prostu publiczny lincz. Ja odbieram cały czas groźby.
11: A przypomnij, Przypomnijmy, Paweł Kozanecki w mediach jest określany jako adwokat od trumien na kółkach. Demi Moore czy Chloe Zhao wśród jurorów konkursu głównego 79. Festiwalu w Cannes. O Złotą Palmę powalczą 22 filmy, wśród nich 1949 Pawła Pawlikowskiego. Filmowe święto zaczyna się za tydzień.
13: SK Sport News.
11: Wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Będzie to wygrane z pary Arsenal-Atletico. W pierwszym meczu padł remis 1-1. Trwa zgrupowanie w Spale. Siatkarze przygotowują się do Ligi Narodów. Na miejscu jest już 20 zawodników.
13: SK Łódź News.
10: Łukasz Bogdan, zapraszam. Maturzyści z regionu łódzkiego mierzyli się z zadaniami z kombinatoryki, geometrii, ciągów i prawdopodobieństwa. Jak mówią, egzamin podstawowy nie był trudny. Prawdziwe wyzwanie dopiero przed nimi.
14: Przeżenie to gorzej. Będą nerwy.
10: Jutro język obca, 11 maja matematyka rozszerzona. To będzie noc pełna wrażeń. Sąd Okręgowy w Łodzi szykuje się do tegorocznej edycji Nocy Muzeów. Co zaplanowano na sobotę 16 maja?
15: Inscenizacja historycznego procesu ślepego Maxa.
10: Mówi Agnieszka Cesarz-Cerska, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Łodzi. Noc Muzeów potrwa od 18 do 1 w nocy.
16: Imprezka.
17: Imprezka. I już 3 minuty po godzinie 18. Słuchajcie, już nam wystarczy. Już się dzisiaj napracowaliśmy, teraz sobie odpocznijmy. Oficjalnie odwołujemy ten wtorek, zaczynamy przyjemny wieczór z hitami na czasie. A do tych hitów na czasie, przypominam, dokładam podwójne zaproszenia na matę. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: i to się nazywa dobre granie na wieczór, aż Adi jest pod wrażeniem.
1: To mi się podoba.
0: No i my się dopiero rozkręcamy, gramy hity na czasie na wtorkowy wieczór, 12 minut po godzinie 18. Tate McRae, prosto z filmu F1 za nami, dla tych wszystkich, którzy teraz pędzą na późny obiad do domu. Liczymy na to, że ten obiad jest już gotowy, słuchajcie. Dzisiaj była też matura z matematyki. Jeśli są z nami maturzyści, SK jest dobrym wyborem, bo z nami można się odstresować. I ja mam pytanie właśnie matematyczne do was na wieczór. Na co dzisiaj liczycie? Może na to właśnie, że ten gotowy obiad już tam na was w domu czeka. A może na to, że druga połówka dzisiaj dom posprzątała, wejdziecie i nic nie będziecie musieli robić. A może liczycie na zaproszenie na jakieś jedzonko na mieście, może jakieś sushi, pizza, coś w tym stylu. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Na co dzisiaj wieczorem liczycie? A ja gram dalej. Sydney, Polak i PZ już teraz.

0: Letka w Radiu SK. Właśnie tak będą brzmiały wakacyjne wieczory w tym roku. To są hity na czasie 20 minut po godzinie 18. A wydajecie znać, na co dzisiaj liczycie, tak z okazji tej matury z matmy. Bartek?
1: Moja Ewelina właśnie gdzieś tam buszuje po sklepach ze swoją koleżanką z roboty i mam nadzieję, że zahaczy o kulinaria i coś dla mnie na wieczór również tutaj podrzuci dobrego.
0: Opłaca się czasem kobietę na zakupy z koleżanką wysłać, ale Bartek, to musisz jej to szybko zakomunikować, bo ja coś czuję, że to ona teraz od ciebie oczekuje, że ty ją powitasz jakąś kolacją, a najgorzej to by było, jakby ona wróciła do domu najedzona. To wtedy nawet w robieniu jedzenia by ci nie pomogła. Radio
2: SK. Reklama. ABM Jędraszek. Okna i drzwi na lata, a nie na jeden sezon. Wybieraj mądrze, stawiaj na sprawdzoną polską markę i najwyższej klasy design. abm-jendraszek.pl. I wszystko jasne.
3: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
4: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałę.
5: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
3: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
4: Nowe otwarcie, więcej na termyuniejów.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Kierowco, przygotuj się na nowy wymiar jazdy. Jack, marka, która łączy nowoczesną technologię, komfort i wyjątkowy design. Właśnie wjeżdża do Łodzi. Odwiedź nasz nowy autoryzowany salon i serwis Jack MK Centrum przy ulicy Zgierskiej 248 i poznaj samochody, które zmieniają codzienność za kierownicą. Jack MK Centrum. Wsiądź do przyszłości już dziś. Umów się na jazdę testową w MK Centrum lub odwiedź naszą stronę mkcentrum.pl.
12: I po reklamie.

0: liczycie? Tylko już nie zadanie na maturze, liczycie na coś. Żaneta?
1: Ja liczę na to, że w końcu tak naprawdę popada deszcz, bo alergicy pozdrawiają i kichają i kaszlą, a ja czekam, aż puścicie jakiś fajny kawałek maty.
0: Żaneta, dwie dobre informacje. Po pierwsze, przez Polskę od zachodu przechodzą deszcze i prawdopodobnie do końca tygodnia prawie wszędzie może popadać, a druga dobra informacja jest taka, że mamy coś więcej niż kawałek maty. Mamy bilety na koncert maty na PGE Narodowym 15 maja i po godzinie 19 w tej sprawie zadzwonię do kogoś z Was i te bilety wręczę. Zgłoszenia cały czas przyjmujemy na sk.pl.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne.

z Eską nie ma ziewania wieczorem. Dobry imprezkowy numer, który dodaje energii, zwłaszcza o tej porze. Jazzy w Radiu Eska to są właśnie hity na czasie. I ważna porada na wieczór, warto śpiewać pod prysznic.

Prysznicem, słuchajcie, to podobno ma bardzo dużo korzyści, daje poczucie bezpieczeństwa, angażuje przeponę i dzięki temu oddychamy pełniej, odwracamy uwagę od negatywnych myśli, więc jesteśmy bardziej odstresowani i do tego akustyka łazienki wzmacnia głos, budując pewność siebie. No to słuchajcie, próbujmy. Jeśli druga połówka po tym naszym śpiewie nie przybiegnie do łazienki, nie spyta, czy coś się stało, to znaczy, że wychodzi nam to całkiem nieźle.

0: Reklama.
1: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
5: Łódź budzi się po zimie i odpala sezon. Łomot Spring. Tu zaczyna się motoryzacyjne lato. Zloty, klasyki PRL, amerykańskie potwory, dilerzy i maszyny, ryk silników i setki aut w jednym miejscu. 8-10 maja. Expo Łódź. Łomot Spring.
6: Każda firma ma swoje cele. Każdy szef ma ambitne plany. Każde zadanie można wykonać, mając odpowiednie wsparcie. Odkryj gamę aut dostawczych Opel. Kombo Vivaro i Movano dostępne w leasingu 101,8% z ratą od 805 zł netto miesięcznie i ubezpieczeniem za 1%. Teraz wersje elektryczne w cenie diesla z przedłużoną ochroną ProCare.
7: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Opel Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
8: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Od 8 do 10 maja Łódź stanie się centrum nowoczesnego budownictwa. Przy stadionie Moto Arena Łódź odbędą się wielkie targi domów szkieletowych, modułowych i mobilnych. Ponad 100 wystawców i kilkadziesiąt domów pokazowych do obejrzenia na żywo. Bilety kupisz w kasach na miejscu oraz na stronie domyszkieletowe.pl.
16: Torba smaku, torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torba smaku.
17: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Uwaga! Skończyłeś szkołę podstawową? Obawiasz się, że po wybranej szkole nie dostaniesz pracy? W Akademii Zdrowia odetchniesz z ulgą. Bezpłatne technikum zawodowe, weterynaryjne, fotografii i multimediów oraz fryzjerskie. Nowoczesne pracownie, praktyki zawodowe. Akademia Zdrowia, prywatna szkoła bezczesnego w centrum Łodzi, Kilińskiego 21. akademia-zdrowia.pl.
20: I po reklamie.
21: Łódź na czasie.
22: Łukasz Bogdan, witajcie. Łódź rozpoczyna sezon festiwalowy wielkimi juwenaliami, które odbędą się 29 i 30 maja. W centrum miasta, na skwerze przy ulicy Lutomierskiej, powstanie festiwalowe miasteczko z koncertami, strefami relaksu i gastronomią. W programie znalazło się 8 koncertów. Pierwszego dnia wystąpią m.in. Beata Kozidrak z projektem Camp, Kizo, Sentino i Soku. Drugiego dnia na scenie pojawi się Bambi, Koma, Fukaj i ich troje. Juwenalia organizowane są wspólnie przez trzy łódzkie uczelnie i miasto.
23: Muzyką się żyje.
24: SK zabiera Was na najlepsze koncerty tego sezonu. Tylko u nas możecie zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Tego dnia raper zagra swoje największe hity w karierze, m.in. Juret de Mar, 100 dni do matury, Kiskam czy Papuga, no i wiele, wiele innych. Jeśli chcecie tam być, wpadajcie na sk.pl i za darmo się zgłaszajcie. Wystarczy, że udowodnicie, że jesteście największymi fanami Maty na świecie, a ja już za chwilę zadzwonię do kogoś z Was w tej sprawie i nie jest to ostatnia okazja, by w Radiu SK zgarnąć takie bilety, bo rozdajemy je przez cały tydzień. Roxy Węgiel ruszyła w trasę koncertową. Przed nią bardzo intensywne miesiące, bo do października zagra około 60 koncertów. To w ramach trasy Roxy Summer Tour 2026. Artystka odwiedzi nie tylko największe miasta, jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań, ale wpadnie też m.in. do Siedlec, Sopotu, Uniejowa czy Ciechocinka. Wszystkie daty i miejsca możecie znaleźć w mediach społecznościowych artystki, a już niedługo dostaniemy sporo nowości od Roxy Węgiel, która 19 czerwca wyda nową płytę Błękit. Pojawi się na tym krążku jej tytułowy hit Błękit, będzie też Codzienność czy Na szeroką wodę, które doskonale znacie z Radia SK. W planach jest też wspólny numer z White'em 2115. Premiera tego hitu już w najbliższy piątek.
0: Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka.
24: Słuchajcie, ja się domyślam, czemu Roxy Węgiel będzie grała aż tyle koncertów, prawie 60 w ciągu tego letniego sezonu. Bo ona jakiś czas temu w naszym studiu powiedziała, że teraz z mężem szykuje się do budowy domu. O, no to te 60 koncertów na pewno się przyda. Łukasz Zdończyk, witajcie. Ruszamy z hitami na czasie. No i zostańcie ze mną, bo za chwilę do kogoś z was powędruje podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie. No bo jak wiecie, najlepsza imprezka z Radiem SK, ale to nie będzie takie proste. Zamierzam zorganizować quiz wiedzy o Macie, o jego kawałkach.

0: Iban w Radiu SK. Gramy hity na czasie i załatwiamy najlepsze imprezki. Gabrysia razem ze mną. Cześć, Gabrysia.
1: Cześć.
0: Raczej powinienem cię przedstawić, niedoszła młoda pani Matczakowa. Napisałaś na SK.pl w zgłoszeniu, że dyskografię Maty znasz lepiej niż własny PESEL.
1: No, całkiem jest mi to dobrze znane, także ale napisałaś można tak powiedzieć.
0: Nawet na polskim ci się ten tekst Maty przydał. Jak to było?
1: Tak, no w jakichś rozprawkach często lubiłam używać, czy to właśnie piosenki Maty, czy różnych innych raperów, zawsze przydatne.
0: Jakieś dzwoni papuga?
1: Na przykład.
0: Styl. Słuchaj, ale ty napisałaś, że znasz dyskografię Maty lepiej niż PESEL, to ja to sprawdzę. Znaczy nie będziesz recytowała swojego PESEL-u, ale tutaj mam 4 krótkie fragmenty kawałków Maty. Jeśli odgadniesz, to będzie fajna niespodzianka. Jesteś gotowa?
1: Jestem gotowa.
0: No skoro znasz Matę, to powinnaś sobie łatwo z tym poradzić. No to uwaga, kawałek numer 1.
2: Jak już to przesłuchałeś, bezki gorącej 20, to już wiesz, że się nie oprzesz aż tak gorącej 20 jak ja.
0: Jaki tytuł? Co to za kawałek?
1: Kiskam.
0: Bardzo dobrze, no to lecimy z drugim.
2: Jadę na BMW, OG kurz z wodą, hulaj nogą, jedziemy po...
0: Po co jadą? Co to za kawałek?
1: Bombaj Szafir.
0: No
1: Szafir
0: oczywiście.
1: Się nazywa konkretnie.
0: Brawo, teraz trzeci kawałek, uwaga.
2: Szori mówią bari, andale, pokaż jak się bawisz nam.
0: Z Wojtkiem Szczęsnym w teledysku, co to za numer?
1: Loret de Mar.
0: No oczywiście, no to uwaga, ostatni numer i zaraz niespodzianka twoja.
2: Mówi, że musi się udać.
0: Kto mówi, że musi się udać?
1: Papuga to jest tytuł.
0: Brawo, tak jest. Podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym 15 maja jest twoje.
1: Boże, wspaniale, mega się cieszę, naprawdę.
0: Udało się. A kogo ze sobą zabierasz?
1: Mojego chłopaka, oczywiście.
0: Wow, to za chwilę się rozłączamy i od razu do niego dzwoń, żeby sobie szykował wolne 15 maja, bo oboje idziecie na Narodowy na Matę. Dobrej zabawy życzę.
1: Dziękuję pięknie, naprawdę.
0: Trzymaj się, Gabrysia, hej.
1: Dziękuję, pa, pa.
0: Gabrysia, czekaj, a lubisz Gipsa?
1: Lubię.
0: A, no to dawaj radio głośniej, bo już teraz jego win wlatuje na antenę Eski. A jeżeli wy też chcecie zgarnąć bilety na Matę na Narodowym, słuchajcie Eski w tym tygodniu, bo tych zaproszeń dużo dla was mamy. A teraz Gips, to jest Radio Eska i hity na czasie.

0: z nami nie zaśniecie przed kolacją. Tu jest bas tak dobry, że aż głowa na zagłówku w samochodzie podskakuje. Justin Bieber i Nicki Minaj. To są właśnie wieczorne hity na czasie na antenie Radia SK. A tymczasem wielkie gratulacje. Mamy nowego rekordzistę systemu kaucyjnego w Polsce. Mieszkaniec Krakowa, pracownik klubu nocnego. Zbierał butelki przez 2 miesiące i w końcu pojechał do butelkomatu z 30 workami. Wrzucał przez kilka godzin i udało mu się uzbierać łącznie 4683 opakowania, co dało 2300 zł. Słuchajcie, niewiele o tym panu wiemy, ale skoro trzymał tyle butelek przez 2 miesiące u siebie w domu, to prawdopodobnie jest singlem i już nie mieszka z rodzicami.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu Hyundai MK Centrum, oferujący Hyundai Staria w wersjach 7 oraz 9-miejscowych. Łódź, Zgierska 248, mkcentrum.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
11: Sherlock Holmes, James Moriarty.
10: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
12: Wyjdziemy stąd. Razem.
10: Większa dawka porywczej przyjaźni znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
13: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzysta również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176, Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.
15: Serce czy rozum?
16: Najlepsze decyzje to te, w których jedno i drugie mówi tak.
15: Szukasz domu albo mieszkania w Łodzi?
16: Wchodzisz i czujesz, że to jest to.
15: A chwilę później twój rozum tylko to potwierdza.
16: Lumina. Apartamenty z tarasem na dachu. Pine Garden. Domy wśród drzew w mieście. Zagajnikowa. Gotowe mieszkania przy parku.
15: GT Faktory. Budujemy domy i mieszkania w Łodzi od 15 lat.
16: 666-200-204.
15: Na hasło radio gwarantowany rabat.
17: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
22: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
23: I po reklamie.

0: Nowości ekspresowo wskakują na playlistę Radia SK i to jedna z nich, Oskar Metka i Wszystkie hity zaczynają się w Esce. A ja was dzisiaj pytam, na co dzisiaj liczycie? Piotrek?
1: Liczę na to, że 15 wydarzy się coś, że nie będę musiał iść na imieniny do mojej ukochanej teściowej Zofii.
0: Spokojnie, Piotrek, jakbyś musiał organizować te imieniny, to by było gorzej. A tak to, jak zjesz obiad, potem tort dołożysz, to nawet cię teściowa nie zdąży zdenerwować. Wy też dawajcie znać głosówkami, tak jak Piotrek, na co dzisiaj liczycie. A ja gram Dawida z Kaśką.

I tak się właśnie fajnie odpoczywa z wieczornymi hitami na czasie na antenie Eski. Nowy Teddy Swims, a ja was pytam, na co dzisiaj wieczorem liczycie? Dominik pisze, że on to liczy na to, że tym razem narzeczona nie wróci wcześniej z pracy, bo właśnie włącza konsolę i planuje sobie trochę pograć. A może ona by chciała z tobą trochę pograć, Dominik? Za chwilę gramy hit na czasie dla wszystkich, którzy teraz odpoczywają. I dla tych w pracy będzie m.in. imprezkowy Kungs na antenie Eski.

0: to promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No self kręca. Prawie łezka. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na esk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
8: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
7: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: ABM Jędraszek. Okna i drzwi na lata, a nie na jeden sezon. Wybieraj mądrze, stawiaj na sprawdzoną polską markę i najwyższej klasy design. abm-jędraszek.pl i wszystko jasne.
10: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci

0: same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: Każda firma ma swoje cele. Każdy szef ma ambitne plany. Każde zadanie można wykonać, mając odpowiednie wsparcie. Odkryj gamę aut dostawczych Opel. Kombo Vivaro i Movano dostępne w leasingu 101,8% z ratą od 805 zł netto miesięcznie i ubezpieczeniem za 1%. Teraz wersje elektryczne w cenie diesla z przedłużoną ochroną ProCare.
2: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Opel Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
3: TPOPL. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory. TPOPL. Podpisz umowę online na TPOPL.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacia Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176, Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
12: Łódź na czasie.
13: Łukasz Bogdan, zapraszam. Od kryzysu demokracji, katastrof klimatycznych przez wpływ sztucznej inteligencji na sztukę po relacje człowieka ze światem zwierząt. To niektóre z tematów tegorocznego fotofestiwalu.
14: Chcemy przywrócić tę bardzo ważną dyskusję na temat jakby naszego miejsca w ekosystemie, na naszej planecie.
13: Mówi organizator Krzysztof Candrowicz. Łódź stanie się stolicą fotografii w dniach od 18 do 28 czerwca. Na więcej szczegółów znajdziecie na fotofestiwal.com.
15: Muzyką się żyje.
16: Oni ciągle tutaj są, na szczycie. BDOS 2115 i Maja Mecan, ponownie na miejscu pierwszym rap 20 w Radiu SK. Chodzi o kawałek Ciągle tutaj jestem, czyli Disneraka, który w ostatnich tygodniach poruszył cały polski internet, a to po wydaniu tego numeru narodził się pomysł na uruchomienie streama Łatwoganga i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka. Udało się zebrać już ponad 280 milionów złotych. Cały dochód z hitu Ciągle tutaj jestem trafi na wsparcie Fundacji Cancer Fighters. BDOS zdradził w Radiu SK, że niedługo ukaże się cały album z disami na raka, na którym pojawią się największe polskie gwiazdy rapu. A legenda światowego rapu zagra w Polsce. Busta Rhymes przyjedzie do naszego kraju w wakacje. Artysta dołączył do line-upu festiwalu Rapstacja. To wielka hip-hopowa imprezka, która startuje już 8 lipca w Sławie. To jest województwo lubuskie. Busta Rhymes nagrywał kawałki z takimi gwiazdami jak Mariah Carey, Nicki Minaj, Tiesto czy The Pussycat Dolls. Na festiwalu Rapstacja pojawi się no sama śmietanka też polskiego rapu. Między innymi PZ, White, BDOS 2115, Oki, Żab, Abson Gibbs, Malik Montana, Bambi, Kazbołagane czy Fukaj. Jeszcze wielu innych. I wy też tam możecie być, razem z Radiem SK, bo my was zabieramy na Rapstację. Warto nas słuchać, bo będziemy mieli dla was bilety. Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca.
17: Impreska. Impreska. Impreska. Impreska.
16: Impreska. A ja was zapytałem, na co wieczorem liczycie, no i Bartek mówi, że się wkurzył na żonę i życzy jej, liczy na to, że wieczorem będzie miała ciepłą poduszkę, jak się będzie kładła spać. Uuu, to surowa kara. Gorsza by była tylko ciepłe siedzenie w toalecie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Kanapa w salonie, brzuch do góry, dresy zamiast jeansów. No i tak sobie odpoczywamy wieczorową porą z hitami na czasie. Bausa, to są właśnie takie hity na czasie. A ja was wcześniej zapytałem, na co dzisiaj wieczorem liczycie. Diana w tej sprawie.
1: Ja liczę na bilety na koncert Maty. A jeśli się dzisiaj nie uda, no to może niech chociaż dzieci pójdą wcześniej spać. Pozdrawiam was.
0: O, coś czuję, że tu jest jakiś ukryty przekaz do męża Diany. Ja mam nadzieję, że on to dobrze odczytał i że za chwilę się weźmie za usypianie dzieci. Dobrego wieczoru wam życzę w takim razie. Jeśli chodzi o bilety na Matę, to faktycznie gabrysi już dzisiaj rozdałem, ale spokojnie. Będzie można je zgarnąć. Podwójne zaproszenia na koncert Maty na Narodowym 15 maja. Jeszcze jutro, pojutrze i po pojutrze. Dużo tych biletów dla was mamy. Zgłoszenia darmowe na sk.pl. Ale to nie wszystko. Mamy jeszcze bilety na koncert Światowej Gwiazdy.
2: Autopromocja.
3: Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
4: Hi, this is Harry Styles.
3: Harry Styles powrócił. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu, możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip Ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w Galerii Manufaktura na pierwszym poziomie.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w

Na czasie na antenie Radia SK, a ja mam bardzo ważną wiadomość dla wszystkich właścicieli psów. Jeśli zdarza wam się czasami mówić do swojego psa, a ja doskonale wiem, że wam się zdarza, każdy właściciel psa mówi do swojego psa, to jest dobra oznaka. Psychologowie mówią, że to jest normalne. To dobrze o nas świadczy, wbrew pozorom. Bo uwaga, osoby, które mówią do psa, przejawiają głęboką wrażliwość, dojrzałość emocjonalną i kreatywność. Co więcej, takie osoby są obdarzone takimi cechami jak ugodowe, otwarte i potrafią budować głębokie więzi. Ja mam nadzieję, że moja sąsiadka teraz słucha radia, bo jak mnie ostatnio przyłapała na rozmowie z psem, to nie wyglądała, jakby chciała budować ze mną głęboką więź.

I tak właśnie będą brzmiały wakacyjne wieczory. Kuba i Kuba w Radiu SK, lato nie stygnie, lato się dopiero zbliża i mam kolejną oznakę. Piłkarska Liga Mistrzów wkracza w decydującą fazę. Dzisiaj poznamy pierwszego finalistę. O 21:00, czyli dokładnie za 5 minut, drugi mecz półfinału Arsenal-Atletico. W pierwszym meczu było 1-1, także będą emocje. Jutro z kolei Bayern kontra PSG. PSG ma jedną bramkę przewagi.

0: Reklama.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie. Łódź na czasie.
8: Łukasz Bogdan, witajcie. Do Łodzi wraca Festiwal Alternatywnej Elektroniki. Już 26 i 27 czerwca odbędzie się Rave Kiabik. Wydarzenie, które połączy sety DJ-skie, koncerty i sztukę w industrialnych przestrzeniach miasta.
9: Planujemy ożywić troszeczkę więcej przestrzeni. Jedna scena bardziej koncertowa, druga scena bardziej klubowa i co ważne też otwarcie na nowe gatunki muzyki.
8: Mówi organizator Igor Hanke. Impreza odbędzie się w fuzji przy Milionowej i po fabrycznych halach bukieńczej Łodzi przy ulicy Niciarnianej 52.

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000. i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

Okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut w teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły, a może i właśnie zakryły. I jak wyznała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, który jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej, to znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a do tego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego że i rządził na Billboardzie, i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears

0: próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę. Oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był on.

Janek Kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę. Chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie

0: przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijące swego czasu rekordy popularności kawałek w aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Soku i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętają.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywajmy, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku. No i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańcu, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście zrobiliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé. Bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to

0: Najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserhe, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
1: SK Music News. Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
3: No właśnie, chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat, no to dawno temu.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gansi i Skorpionsi. No ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
2: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
2: Mój pierwszy hit.
3: Mój pierwszy hit. Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
2: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
3: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
2: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
3: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto i wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
2: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
3: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
2: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
3: Nie, ja wpadka nie mam, w ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
4: Znacie Every Night?
1: Mój pierwszy raz. SK Łódź News.
5: Łukasz Bogdan, zapraszam. Będą się tu kształcić lekarze i ratownicy w mundurach. Już 1 lipca w Łodzi ma wznowić działalność Wojskowa Akademia Medyczna. To odpowiedź na ogromne braki kadrowe w służbie zdrowia w armii. Samorząd województwa łódzkiego przekaże podległe sobie szpitale Pirogowa Ministerstwu Obrony Narodowej. Z nową uczelnią współpracować się też będzie szpital MSW w Łodzi. Inicjatywa powołania WAM to kluczowy element wielkiego projektu, który dotyczy medycyny pola walki. Pierwszym uruchomionym po wakacjach kierunkiem ma być Wojskowe Ratownictwo Medyczne. Kierunek lekarski wystartuje w 2027 roku. Dziś podpisano list intencyjny między władzami województwa łódzkiego i podległymi szpitalami oraz Ministerstwem Obrony Narodowej. Z wiceministrem MON Cezarym Tomczykiem i dyrektorami szpitali Pirogowa i MSW w Łodzi rozmawiała Ela Piotrowska.
6: Tutaj się odezwały sentymenty. Tu jest dużo WAM-owców. Szczęśliwych, że Wojskowa Akademia Medyczna wraca do Łodzi, bo to są bardzo silne tradycje i korzenie.
7: To jest historyczna decyzja z punktu widzenia państwa, że Wojskowa Akademia Medyczna będzie odtworzona w Łodzi. Cezary Tomczyk. Ale mówiąc odtworzona, tak naprawdę nie mówimy do końca prawdy, bo jej nie ma. Ona została zamknięta, zlikwidowana, wchłonięta i dzisiaj budujemy tą uczelnię na nowo. Takich procesów w ciągu ostatnich 30 lat nie było. Natomiast Ukraina, nowoczesna medycyna pola walki, nowoczesne podejście zmieniło wszystko i my też musimy zmienić.

0: zmienić właśnie nasze podejście i mieć bazę do szkolenia medycznego, być może dla całego NATO, tutaj na zapleczu tego, co dzieje się dzisiaj na Ukrainie.
1: Na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi szkolicie lekarzy wojskowych na bardzo dobrym poziomie, ale teraz to zdecydowanie za mało.
0: Bardzo chcemy i będziemy utrzymywali tą współpracę z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. Chcemy budować tutaj pełną symbiozę i chcemy budować zdolność tych uczelni do wzajemnego wspomagania się i raczej budowy nowych elementów, tak żeby i studentów, i możliwości i dla wojska, i dla państwa było więcej. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Uniwersytetem Medycznym.
1: Teraz wszyscy mówią, jak ważna jest medycyna pola walki. Cały czas muszą być ćwiczenia, cały czas muszą się doskonalić, bo czasy są niepewne.
0: Medycyna pola walki po prostu bardzo się zmieniła. Wtedy, kiedy mieliśmy doświadczenia z Iraku czy z Afganistanu, mówiliśmy o tym, że konflikt jest niesymetryczny, bo wielka technologiczna przewaga Stanów Zjednoczonych i sojuszników i po drugiej stronie rebelianci i partyzanci. W związku z tym ewakuacja mogła nastąpić szybko, odsiecz mogła przyjść szybko i to wyglądało zupełnie inaczej. Dzisiaj strefa śmierci wynosi 30-40 km na froncie ukraińsko-rosyjskim. Jeżeli ktoś się w niej znajdzie, to czasami wiele godzin zajmuje, zanim będzie mógł być ewakuowany. Wszystko przenosi się poniżej poziomu gruntu. Medycyna pola walki radykalnie się zmienia i trzeba z tego wyciągać właściwe wnioski.
1: Myślę sobie, że bardzo wiele miast, bardzo wiele szpitali chciałoby stać się tą bazą MON-owską. Co zdecydowało, że to szpital Pirogowa w Łodzi i współpraca ze szpitalem MSW w Łodzi?
0: Od samego początku szukaliśmy szpitala, który będzie mógł być sercem, jeżeli chodzi o kwestie zabezpieczenia medycznego w województwie łódzkim. Dokonaliśmy kwerendy szpitali w Łodzi w województwie i ten wydawał się najbardziej odpowiedni, ale to też nie znaczy, że nie dokonamy tutaj kolejnych przejęć albo jakichś kolejnych umów z samorządami, bo być może będziemy potrzebowali jeszcze jednego szpitala na terenie województwa łódzkiego, na przykład już nie w samej Łodzi, ale gdzieś poza. Dzisiaj minister obrony narodowej jest w posiadaniu 9 szpitali i około 150 przychodni, to jest w sumie 40 tysięcy personelu i to jest naprawdę bardzo duży zasób, który musi być w odpowiedni sposób wykorzystany.
1: Co teraz jest wyzwaniem, co będzie najtrudniejsze? Bo zanim przyjdą pierwsi studenci Wydziału Lekarskiego, trochę czasu upłynie.
0: Tak, w tym roku chcemy uruchomić pierwszy kierunek, czyli ratownictwo medyczne dla żołnierzy Wojska Polskiego i budować zdolności tak, żeby w kolejnym roku było możliwe utworzenie kierunku lekarskiego i to jest oczywiście największe wyzwanie, bo w tym czasie trzeba rozpocząć budowę zaplecza, dokonać odpowiednich porozumień z uczelniami, które tutaj istnieją i budować taki dobry klimat po to, żeby ta uczelnia mogła rosnąć. Uczelnia powstanie w ciągu kilku tygodni, jeżeli chodzi o ustawę. Natomiast cały proces powstawania uczelni to jest wiele lat.
1: Macie trochę czasu, żeby przekonać młodych ludzi, żeby swoją przyszłość związali z wojskiem. Tu też jest bardzo ważny aspekt finansowy, no bo wiadomo, że utrzymanie dziecka na studiach medycznych kosztuje, a tutaj MON bierze na siebie ten ciężar finansowy.
0: No tutaj są warunki zupełnie inne, bo każdy, kto decyduje się na to, żeby wejść do wojska i zostać studentem uczelni wojskowej, staje się niejako z automatu żołnierzem. W związku z tym dostaje żołd w wysokości 6 tysięcy złotych i oczywiście studia i oczywiście wszystko, co się z tym wiąże.
1: Czyli ten żołd to jest więcej niż pensja lekarza na rezydenturze podczas specjalizacji.
0: Dlatego, że od razu taki student jest w służbie i on zostaje po złożeniu przysięgi wojskowej żołnierzem. Jego status jest zupełnie inny i jest też oczywiście w tym wielkim naszym monowskim systemie.
1: Co to oznacza dla szpitala Pirogowa, że będzie wojskowy?
2: Znaczy, to są dwa aspekty. Pierwszy aspekt to bezpieczeństwo w razie kryzysu. Adam Marczak, dyrektor specjalistycznego szpitala imienia Pirogowa w Łodzi. Szpital wojskowy, powrót po pierwsze Wojskowej Akademii Medycznej, przekształcenie szpitala w szpital wojskowy. To jest bezpieczeństwo dla mieszkańców całego naszego województwa, a dla samego szpitala to oczywiście olbrzymia szansa na rozwój. Pamiętajmy, że w głównej mierze działamy w stanie pokoju i tak mam nadzieję, że pozostanie. W związku z tym połączenie Wojskowej Akademii Medycznej, szpitala wojskowego stworzy, myślę, szerszą i lepszą dostępność do wielu innych

0: specjalistów, nie tylko tych, których dzisiaj mamy.
1: A co to oznacza dla pacjentów, tych, którzy leczą się teraz w szpitalu Pirogowa?
0: Ja myślę, że zwiększenie jakości leczenia, dostępności do lekarzy specjalistów, działań wspólnie z Wojskową Akademią Medyczną, ten wachlarz usług medycznych będzie coraz szerszy.
1: Nadal pacjenci będą mogli się leczyć, czy będziecie opiekować się żołnierzami?
0: Nie, to jest jedno i drugie. Szpital w stanie pokoju, czyli w stanie bezkryzysowym, tak to nazwę, będzie oczywiście działał tak jak działa, czyli on będzie otwarty dla wszystkich pacjentów, nie tylko dla wojskowych.
1: Ale to też oznacza, że na przykład żołnierze będą mieli u Państwa specjalistyczne badania i tak dalej, i tak dalej?
0: Z pewnością tak, ale myślę, że o szczegółach niebawem, bo w tej chwili jesteśmy na etapie jakby rozmów całej organizacji. To jest początek, to co się dzisiaj wydarzyło i myślę, że może długa, ale pewna droga przed nami.
1: Jaką rolę w tym całym procesie powstawania w Łodzi, reaktywowania Wojskowej Akademii Medycznej odegra szpital MSW w Łodzi?
2: W pierwszym okresie tworzenia Wojskowej Akademii Medycznej, bo wiadomo, że akt ustawodawczy rozpocznie to tworzenie, Robert Starzec, dyrektor szpitala MSWiA. Do czasu osiągnięcia gotowości bazy jesteśmy w stanie użyczyć dla potrzeb Wojskowej Akademii Medycznej swojej bazy, która jest w bardzo dobrym stanie. Szpital jest w doskonałej kondycji, zmodernizowany i co ważne, dla mnie jest to szczególnie ważny moment, bo ja jestem absolwentem, mam zaszczyt być absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej i cała moja kariera zawodowa to była związana z Wojskową Akademią Medyczną, stąd ten moment jest szczególnie dla mnie ważny. W naszym szpitalu pracuje szereg absolwentów Wojskowej Akademii Medycznej. Mam nadzieję, że ta współpraca przyniesie wymierną korzyść i Wamowi, i szpitalowi.
1: A konkretnie jak to będzie wyglądało? Studenci będą korzystać z Waszej bazy, będą się uczyć od Waszych lekarzy, Wasi lekarze będą wykładowcami?
2: Tak, my użyczymy według potrzeb Wojskowej Akademii Medycznej, bo to będzie dodatkowa umowa. My użyczymy bazy lokalowej, bazy kadrowej. Studenci w zamierzeniu, w ramach potrzeb będą u nas mieli i zajęcia przedkliniczne, mogą mieć u nas, i praktyki wakacyjne, jak również zajęcia praktyczne, medyczne. W obrębie bazy szpitala.
1: Co będzie teraz największym wyzwaniem?
2: Myślę, że zorganizowanie i uruchomienie tych kierunków, bo uruchomienie kierunku i lekarskiego, który będzie podstawowym kierunkiem Wojskowej Akademii Medycznej, no wymaga zgromadzenia i zasobu materiałowego, i zasobu, co jest bardzo ważne, zasobu ludzkiego, bo dzisiaj ludzie stanowią Akademię. Akademia słynęła w czasie swojego istnienia z zasobów ludzkich, z kadrowych, że kadry na Akademii były wybitne i uważam, że jest to bardzo dobra droga, żeby takowe kadry się znalazły również w Wojskowej Akademii Medycznej teraz.
1: Dla pacjentów nic się nie zmieni?
2: Chciałbym, żeby się zmieniło. Organizacyjnie nic, no bo potencjalnie no tylko mogą badać również studenci w naszym, czego do tej pory nie było, ale myślę, że dla pacjentów będzie tylko wartością dodatkową podniesienie jakości ich leczenia.
3: WAM będzie kształcić jednocześnie około od 800 do 1200 studentów, osiągając poziom około 250 do 350 absolwentów rocznie.
4: SK Łódź.
3: Maturzyści z Łodzi regionu są już po egzaminie z matematyki. Czy królowa nauk sprawiła im problemy? Z maturzystami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki.
5: Humory dopisują tak, po egzaminie?
6: Tak.
5: Jak było?
6: Dla mnie łatwa. W porządku była.
5: Co to oznacza, że egzamin był łatwy?
6: No, znam na wszystko odpowiedzi, tak?
7: Schematyczne.
6: Tak, schematyczne. Tak. Powtarzały się niektóre zadania z tamtych.
5: Czyli nie było żadnej niespodzianki?
6: No, u mnie nie.
7: Nie.
6: Trochę nas zdziwiło, że optymalizacja była ABC, a nie do rozwiązania, ale no trudno.
5: Czyli generalnie jesteście z siebie zadowolone.
6: Tak.
8: No jak poszła matka, no prawda, bardzo łatwo egzamin się wylosował. Mam nadzieję, że będzie 100%. No ja jestem wierzący, wierzę w siebie, będzie 100, myślę.
9: Masz już jeden punkt, to jak chcesz mieć 100.
8: No ale i tak jestem wierzący.
5: Z jakich działów matematyki pojawiły się zagadnienia?
10: Kombinatoryka.
11: To na pewno podzielność była ciężkim zadaniem.
8: Co jest to? Podzielność była, coś takiego, wyznaczanie podzielności, no. Geometria analityczna.
10: No, było.
8: Było.
10: Optymalizacja.
8: Ciągi no, były.
11: Prawdopodobieństwo.
8: No. Tak, no.
5: Czyli jeśli chodzi o królową nauk, to strach ma wielkie oczy?
8: Ja bym tak nie powiedział, ponieważ ja jestem pozbawiony strachu i po prostu no nie było się czego bać. Ja tam wchodziłem z pełnym luzem, prawda? No, nie było źle.
5: A u was?
11: No ja to dopiero będę się bał na rozszerzeniu. Plan jest
10: no
11: taki.
10: Dokładnie, rozszerzenie to gorzej.
5: A ciebie też pytałem wczoraj. No. Mówiłeś, że absolutnie się nie stresujesz.
11: Nie.
5: No i tak było. Jakie wrażenia po?
11: Że z wszystkich arkuszy, które przerobiłem z poprzednich lat, ten był najprostszy.
8: To jest bardzo ciekawe spostrzeżenie. Ja uważam, że na przykład po

0: polskiego cięższy niż matematyka.
1: Czyli jak będziecie czekać na wyniki, to bez stresu.
0: Znaczy, no polskim się będę stresował, ale matematyką to nie.
1: A wy?
2: No ja podobnie, tylko ten polski z podstaw.
3: Ja również, podobnie.
1: Czyli będą nerwy, tak? W oczekiwaniu na wyniki?
3: Głównie z matematyką rozszerzoną będą nerwy. No i lekko z polskim, ale tak to matematyka i angielski to na luzie.
1: Do końca pisałeś, czy wyszedłeś wcześniej?
4: Nie, do końca na matematyce wszystko kilka razy sprawdzałem, żeby mieć pewność, że wszystko jest dobrze i później no nie mieć wyrzutów sumienia, że wcześniej wyszedłem i coś źle, czy czegoś nie sprawdziłem dwa razy.
1: Ale jesteś spokojny?
4: Nie, zbytnio. Jakby matura z matematyki wydawała mi się prostsza od polskiego i chyba tak jest dla mnie. Jestem bardziej ścisłowcem, więc to jest dla mnie prostsze niż polski. Ale no zadania niektóre były podchwytliwe, więc no zobaczymy jak to będzie.
1: Ale generalnie ta matura z matematyki była taka przewidywalna?
4: Ostatnie lata są coraz mniej przewidywalne, matury są coraz bardziej takie zaskakujące nas uczniów, już nie ma często takich pewniaków. No wiadomo, są jakieś tam zadania, które wiemy, że się pojawią, no ale są często trochę w innej formie, trochę zmienione, więc no jest ciekawie.
1: To troszkę powróżmy. Ile punktów możesz zdobyć z matematyki, jak myślisz?
4: Oj, tego to ja nie wiem, naprawdę. Myślę, że nie będzie najgorzej, o tak powiem.
1: Czyli raczej tak do domu wracasz z poczuciem dobrze wykonanego obowiązku.
4: Tak, myślę, że dobrze napisałem tę maturę, nie jest najgorzej, więc się z tego powodu cieszę.
1: Czas na kolejny egzamin, tym razem język obcy. Nie pomylę się oczywiście, że wybrałeś język angielski.
4: No zgadza się, tu wybrałem język angielski, no chyba jak większość uczniów jednak, więc myślę, że to też nie będzie trudniejszy egzamin jakiś bardzo.
1: W ogóle sobie nie zaprzątasz głowy tym egzaminem?
4: Nie, no wiadomo, że jakieś powtórki były przed, ale nie uważam, że to jest jeden z trudniejszych egzaminów. Są egzaminy trudniejsze, no tak jak na przykład dla mnie polskie, no jest trudniejsze, więc tak.
1: Zapewne wybraliście język angielski, tak?
2: Oczywiście.
5: Tak, język angielski.
3: Angielski.
1: No i jakie nastroje przed angielskim?
3: Coś tam się powtórzy z gramatyki i będzie dobrze.
2: No ja też raczej pewny swojej umiejętności jestem, więc też na razie się nie boję.
1: Do you speak English?
0: Yes, of course. I'm very good English speaker and I consider that podstawowa matura will be very easy and I will pass it without any hesitation. Yes, of course.
1: Jestem pod wrażeniem.
0: Thank you. I appreciate you. No i angielski raczej prosty jest, angielski prosty. Najgorszy to jest ten polski, prawda?
1: A ty się boisz?
0: Nie.
1: Nie
6: boję się. Już niczego, no jakby ten polski jest napisany, wiem, że będzie znane raczej, więc lekki stresik przed wynikami będzie, trzeba by na pewno, ale na spokojnie.
1: Czyli też w angielskim czujecie się dobrze?
2: Yes, of course.
0: Of course. Ja to się czuję jak fish in the water.
1: A jakie nastroje przed angielskim?
7: Dobre, no nie uczę się do tego.
1: Bo wiedza już jest, tak? W głowie.
7: Tak,
1: dokładnie. Czyli będzie dobrze?
7: Tak.
1: Tak się pewnie czujecie?
7: Tak, na spokojnie. Myślę, że jesteśmy takim pokoleniem, że u nas angielski jest tak naprawdę od zawsze i jak ktoś nie ma problemów, no to na luzie podstawę napisze.
8: Tak, szczególnie, że często podróżujemy, tak nie oszukując się, więc ten angielski to tak towarzyszy nam często bardzo.
1: Czyli z tych trzech egzaminów, język polski, matematyka, angielski będzie tym najprostszym?
7: Chyba tak.
9: SK Łódź News. Będzie noc pełna wrażeń. Nie tylko muzea, ale w sumie ponad 30 łódzkich instytucji szykuje się do tegorocznej edycji Nocy Muzeów. Otworzą swoje drzwi dla zwiedzających, także ten na co dzień niedostępne. W sobotę 16 maja zaplanowano wiele atrakcji. Na przykład w Muzeum Włókiennictwa będzie można siedzieć, leżeć, a nawet grać na eksponatach. A Sąd Okręgowy w Łodzi przygotował inscenizację historycznego procesu. O szczegóły pytała Ela Piotrowska.
10: Na Noc Muzeów warto założyć wygodne buty. I mówię to tu dlatego, że widzę, że pani dyrektor w tych szpilkach po tych kocich łbach tak ledwo, chociaż doświadczenie tutaj wszyscy mają.
11: Tak, no doświadczenie robi swoje i jakoś rzeczywiście dość sprawnie poruszam się już nawet w butach na obcasie po bruku. Natomiast rzeczywiście polecam założenie wygodnego obuwia, tak żeby noga była stabilna, bo u nas właściwie większość terenu to są kocie łby tak zwane, więc myślę, że żeby uniknąć jakichś niewygodności, to dobrze mieć ze sobą na przykład trampki.
10: Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi jest oblegane tak naprawdę na co dzień, bo kiedy byśmy tu nie przyszli, to zawsze jest bardzo dużo zwiedzających. Przyjeżdżają goście z kraju i ze świata. Te maszyny cały czas są w ruchu. Dużo się dzieje też w willi, tutaj na terenie skansenu, miejsce relaksu. Ale ta Noc Muzeów jest wyjątkowa.
11: Noc Muzeów zawsze dla muzealników ma pewną magię. Bo to jest ten moment, kiedy właściwie jedyna noc w całym roku, kiedy

0: możliwość spotkania się face to face z naszymi odbiorcami. W większości przypadków my, jako pracownicy merytoryczni muzeum, teraz siedzimy za biurkami, pracujemy w takiej biurowej pracy, wykonujemy swoje zadania związane z muzealnictwem, ale to jest ta noc, kiedy tak naprawdę wszyscy jesteśmy wtedy na wystawach i mamy kontakt z Państwem, z ludźmi, którzy do nas przychodzą, co jest naprawdę super doświadczeniem, bo ten dialog myślę, że jest bardzo ważny i on naprawdę mocno procentuje.
1: Czyli wszystkie ręce na pokład?
0: Wszystkie ręce i nogi nawet na pokład. Tak, zdecydowanie tak.
1: Co przygotowaliście?
0: W tym roku po raz pierwszy będzie można zobaczyć w czasie Nocy Muzeum wystawę Ostatnie Lato, już znaną części Łodzian, ale to jest pierwsza Noc Muzeum z tą wystawą. I myślę, że mam nadzieję, że będzie to hit, bo jest to też wystawa, która zachęca do takiego zatrzymania się. Można tam odpocząć na szeslągu, posiedzieć. To jest wystawa, która tak naprawdę powoduje, że wszystkie muzealne zakazy znikają. Te wszystkie zakazy nie dotyka, nie ruszać, nie przesuwać, nie przestawiać. One tam nie obowiązują. Można poczytać gazety, można posłuchać płyt, można samemu zagrać na pianinie. Można też naszkicować jakiś projekt tutaj, bo weranda, w której są wystawione sztalugi, ma piękny widok na park, więc też zachęcamy wszystkich do tego, żeby używać sztalug, żeby używać materiałów do malowania.
1: A domki nasze ukochane będą czynne?
0: Oczywiście. Domki są absolutnym must-see. Myślę, że wszyscy byliby zawiedzeni, gdyby nie było otwarte. Rzeczywiście Domki, czyli wystawa ludzkie mikrohistorie, czyli nasz wehikuł czasu, gdzie można tak naprawdę zobaczyć, jak ludzie żyli od XIX wieku do właściwie czasu, który jednak większość osób pamięta, czyli do późnego PRL-u.
1: No przecież zdecydowana większość zwiedzających zawsze zachwycona krzyczy: o, taki segment był u mnie, o, to u babci, to u cioci, to pamiętamy i to jest cudowne.
0: Tak, no myślę, że ta nostalgia, która towarzyszy zwiedzaniu tej wystawy, jest czymś absolutnie, co powoduje, że ma się takie naprawdę duże emocje związane z odwiedzaniem tych domków. I szczególnie ten późny PRL, gdzie rzeczywiście te sprzęty, które tam stoją, no pamiętamy w większości przypadków. A nawet jeżeli nie pamiętają dzieci, to rodzice bardzo często właśnie opowiadają takimi kategoriami: a to u mojej babci ta pralka, prawda, stała, a ten regał to był, tak? Więc jakby myślę, że jest to wystawa, która rzeczywiście bardzo mocno tak oddziałuje emocjonalnie na ludzi.
1: A czy uruchomicie maszyny?
0: Maszyny są też oczywiście punktem obowiązkowym i panowie będą oczywiście prezentować maszyny w czasie Nocy Muzeów. Także jest to absolutnie miejsce, które ja nazywam bardzo często bijącym sercem naszej fabryki, bo tamten rytm wybijany przez XIX-wieczne krosna, no to jest coś, co zawsze ludzi ściąga, co też pokazuje już takie przestrzenie, których w Łodzi właściwie nigdzie indziej poza tą salą nie można zobaczyć.
1: A wystawy czasowe?
0: Wystaw czasowych w tej chwili nie mamy, szykujemy się już na sezon, że tak powiem, przedwakacyjny. Natomiast mamy wszystkie 4 wystawy stałe, otwarte dla zwiedzających. To jest naprawdę ogromna przestrzeń i ogromna przestrzeń wystawiennicza. Myślę, że każdy może kilka godzin u nas spędzić.
1: A to jest tak, że po Nocy Muzeów ludzie wracają do Was, bo zdarzyło im się nigdy tutaj nie być i zafascynowani tym, co zobaczyli, wracają właśnie?
0: Myślę, że tak, dlatego, że to jest też tak, że bardzo często jest tak, że to, co jest nam bliskie, co jest blisko nas, pozostaje nieznane. I ludzie mają tą szansę, łodzianie, w tą jedną wyjątkową noc przyjść w miejsca, które są czasami bardzo blisko i mijają je codziennie, na przykład idąc do pracy, ale nigdy do nich nie zaglądają. I często okazuje się, że odkrywają tutaj coś, co potem ściąga ich z powrotem do muzeum na kolejne wystawy, które organizujemy w ciągu roku.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była
0: Aneta Dalbiak, dyrektorka Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
1: A rozmawiała Ela Piotrowska. Zdecydowana większość ludzi nigdy nie była w sądzie i na szczęście do tego sądu iść nie musi we własnej sprawie. Przygotowaliście niespodziankę, niesamowitą atrakcję w Noc Muzeów.
2: Przygotowanych jest tych niespodzianek co niemiara, to znaczy na pewno inscenizacja historycznego procesu drugiego, ślepego Maxa, jest arcyciekawa, ale oprócz tego warsztaty z technikiem kryminalistyki, odciski palców, ślady na miejscu zbrodni, a dla tych, którzy lubią wszelkie gry, będzie gra terenowa. Po sądzie będziemy szli takim, szukając sądowych detali, no i będziemy docierać tym sposobem do informacji i miejsc, do których normalnie byśmy nie dotarli. Także mam nadzieję, że to będzie też coś takiego nowego i żywego, tak?
1: Gdy przychodzimy do sądu relacjonować procesy, to przechodzimy przez taką specjalną bramkę i wszyscy przez tę bramkę przechodzą. A jak będzie w Noc Muzeów?
2: W Noc Muzeów absolutnie te względy

0: bezpieczeństwa, tu się nie może nic zmienić, tak? No jednak sąd cały czas pozostaje sądem. Wszyscy przez tą bramkę bezpieczeństwa będą przechodzić, tak?
1: Czego nie wolno wnieść?
0: Nie można wnieść absolutnie alkoholu, płynów żadnych, znaczy jakaś tam pewnie woda mineralna to przejdzie, tak? Żadnych ostrych przedmiotów, żadne nożyczki do paznokci i tak dalej, i tak dalej. Takich rzeczy absolutnie nie można wnieść, znaczy to zostanie i tak zobaczone, tak? I trzeba będzie to zostawić w depozycie na czas wejścia na teren sądu.
1: Jest taka bramka jak na lotnisku.
0: Tak, ta bramka jest taka jak na lotnisku. Prześwietlamy bagaż, jeśli z nim przychodzimy. Jeśli bagaż jest jakiś, będzie nadwymiarowy, to będziemy też prosić, żeby Państwo zostawili go w specjalnie przygotowanych szafkach. Z normalnymi podręcznymi bagażami będzie można normalnie wejść, tylko one będą musiały być prześwietlone, tak jak i człowiek.
1: A buty trzeba będzie zdjąć?
0: Nie trzeba będzie zdjąć butów i nie trzeba będzie zdejmować pasków. I obserwujemy często taki odruch, że ludzie jak zbliżają się do bramki, to zaczynają się rozbierać. Nie trzeba się u nas rozbierać. Prześwietlamy wszystkich w ubraniu, tak? Tylko bagaż trzeba odłożyć osobno.
1: Do zobaczenia w sądzie w Noc Muzeów. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była
0: Agnieszka Cesarz-Cerska, Biuro Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Łodzi.
1: A rozmawiała Ela Piotrowska.
2: Noc Muzeów rozpocznie się w sobotę 16 maja o godzinie 18, a skończy około 1 w nocy już w niedzielę. Sport i historia zamiast wulgaryzmu i zbitych szyb. W Piotrkowie Trybunalskim pojawił się nietypowy pomysł na walkę z wandalizmem na przystankach autobusowych.
3: Inicjatywa polega na tym, żeby zwalczyć wandalizowanie przystanków autobusowych. Filip Derwenda, mieszkaniec miasta. Też podkreślić historię naszego miasta pod kątem historycznym, jak i sportowym. Przede wszystkim postacie historyczne. Piotrków ma ogromny wkład w historię Polski, który dzisiaj jest w większej mierze niewidoczny, więc tutaj dobrym pomysłem byłoby właśnie pokazać wiele postaci historycznych, jak na przykład Irena Sendlerowa, która wychowała się w naszym mieście. Tak naprawdę jest mało miejsc, które to pokazują. Tutaj też chciałbym podkreślić, że to jest dobra okazja, żeby podkreślić nasze współczesne sukcesy sportowe, między innymi, i podziękować piotrkowskim sportowcom za to, jak reprezentują Piotrków w Polsce i za granicą. Tutaj mam na myśli takie dyscypliny jak tenis, piłka ręczna czy zapasy. Tutaj dobrym przykładem jest na przykład Kamil Majchrzak, który, jak wiemy, no, świetnie reprezentuje nasze miasto, a niestety nie jest nigdzie tutaj widoczny. Następnym tutaj przykładem tutaj ze świata sportu są na przykład piłkarki ręczne Piotrkowi czy zapaśnicy AKS-u. A tak jak mówiłem, jeśli chodzi o postacie historyczne, to tutaj dobrym przykładem jest Irena Sendlerowa. Dobrym przykładem jest również to, że Piotrków był pierwszym gettem żydowskim w okupowanej Europie, gdzie niestety to ogromne wydarzenie historyczne, oczywiście bardzo smutne, nie jest nigdzie tak naprawdę widoczne w mieście. Wstępnie uzyskałem pozytywny odbiór od władz miasta, natomiast czekam na konkretne działania w najbliższym czasie. Koszty wbrew pozorom byłyby stosunkowo małe, ponieważ projekt zakłada zaangażowanie lokalnych artystów z Piotrkowa, między innymi z szkół. I tutaj tak naprawdę jednym kosztem byłyby materiały do realizacji projektu, więc tutaj mam między innymi na myśli farby, materiały malarskie, co długoterminowo mogłoby oszczędzić miastu spore koszty związane z naprawą tych przystanków po wandalizmie.
4: Uważam, że każda inicjatywa, każdy pomysł jest godny rozważenia i godne uwagi. Agata Wypych, Zarząd Drugi Utrzymania Miasta Piotrkowie Trybunalskim. Akurat bardzo mi się ten pomysł podobał. Uważam, że to byłoby ciekawe, jakieś inne. Tylko od razu niestety muszę powiedzieć, że mam w głowie konsekwencje umieszczenia na przykład jakiejś podobizny osoby zasłużonej, powszechnie szanowanej, i konsekwencje tych aktów wandalizmu, które się w tej chwili dzieją. Czy samo jakby umieszczenie wizerunku osoby zniechęci taką osobę do zniszczenia tej wiaty, czy do zrobienia jakiegoś dodatkowego malunku, napisu, który by w pewien sposób deprecjonował tą osobę i mógłby na przykład urazić pamięć tej osoby. Tego się po prostu obawiam.
5: Piotrków generalnie jest zaniedbany, bardzo zaniedbany, i to się dzieje tak ostatni rok, dwa lata, ja obserwuję, bo często jeżdżę i chodzę, że po prostu jest brudno. Wandalizm to jest jeszcze osobna historia.
6: To nie jest przyjemnie ani siedzieć, ani patrzeć na to.
5: No nie wiem, czy jest jakaś rada. No, zwrócenie uwagi, nawet jakbym była świadkiem, nie wiem, czy wiele da. Wezwanie Straży Miejskiej, być może często

0: patrole. Natomiast rzeczywiście, no, musimy zacząć od siebie. Jeżeli my nie będziemy dbać o porządek i będziemy rzucać śmieci, no to będzie brudno, bo nie tam jest czysto, gdzie jest wielu sprzątających, tylko gdzie jest wielu dbających o tą czystość. Taka jest moja refleksja.
1: A tematem zajął się Rafał Różycki.
2: SK Łódź.
1: Najlepsze filmy dokumentalne i spotkania z twórcami od 8 do 17 maja w kinie NCKF w Łódzkim AC1 odbędzie się festiwal Millennium Dogs Against Drag Gravity.
3: Dlaczego to jest ważne wydarzenie, jeżeli chodzi o kino?
4: Millennium Dogs Against Gravity jest największym festiwalem filmu dokumentalnego w Polsce. Monika Głowacka, zastępca dyrektora AC1 do spraw Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. To jest kino przekrojowe, tak właściwie prezentujące wszystko to, co dzieje się w filmie dokumentalnym na świecie. To jest opowieść o współczesności, o tym, jakie problemy nas dotykają, opowiedziana przez historię naszych bohaterów filmów prezentowanych w ramach wielu sekcji.
3: Ile projekcji zobaczymy?
4: Łącznie będzie 75 filmów zaprezentowanych na tegorocznej łódzkiej edycji. To będzie aż 11 sekcji tematycznych, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i będzie sekcja Bohaterowie i bohaterki są wśród nas. Kobiety zmieniają świat w imię ojca i syna, historie intymne, fetysze i kultura, mistrzowie i mistrzynie. Tutaj też zwracam na tę sekcję szczególną uwagę, bo będą zaprezentowane dwa tytuły. Najnowszy tytuł Wernera Herzoga i najnowszy tytuł Ruth Beckerman, wielokrotnie nagradzanej na festiwalach czy w Berlinie, czy w Locarno. Będzie też spotkanie z Ruth Beckerman, która nas odwiedzi. To są także sekcje takie jak Klimat na zmiany, sekcja towarzysząca temu festiwalowi już od jakiegoś czasu. Także serdecznie zapraszam.
3: Jakie jeszcze inne wydarzenia towarzyszące nas czekają?
4: Czekają nas specjalne wydarzenia. Oprócz spotkań z gośćmi, których też będzie wiele i zachęcam serdecznie, bo to będą spotkania zarówno z reżyserami prezentowanych filmów, ale też z bohaterami. Także przygotowaliśmy ofertę specjalną, wydarzeniową, między innymi towarzyszącą sekcji muzycznej. Będą organizowane koncerty w naszych przestrzeniach Narodowego Centrum Kultury Filmowej w kawiarni Przypadek, ale też w Centrum Komiksu i Treści Interaktywnej. Będą też spacery leśne, które będą towarzyszyć również jednemu z tytułów. Spacery z psychologiem, spacery, które dają nam oddech i takie odcięcie się od pędzącego świata, spojrzenie bardziej w głąb siebie. I także warsztaty, które będą organizowane w ramach współpracy z Uniwersytetem Łódzkim, też dedykowane zarówno dokumentowi, ale też prezentacji literatury w dokumencie. Zapraszam serdecznie. W dniach 8-17 maja czeka nas największy festiwal kina dokumentalnego w Polsce. Wiele różnorodnych tytułów, wiele emocji, dużo ciekawych historii, zarówno tych bardzo intymnych, jak i tych opowiedzianych o tym, co tu i teraz, co dzieje się współcześnie na świecie. Także bardzo serdecznie zapraszam do Narodowego Centrum Kultury Filmowej, do kin NCKF.
1: Więcej szczegółów znajdziecie na mdag.pl, a informacje zebrał nasz reporter Daniel Tekliński.

0: Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: Harry Styles powróci. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce, was wysyłamy. Przekonaj nas na SK.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
2: Autopromocja.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia.